że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

kamilek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio SK.
1: Happy birthday.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
3: Dzień dobry, Suwałki, dzień dobry. W środę niestety, ale dziś pogoda nie będzie dla nas łaskawa. Teraz na termometrach zaledwie 4 stopnia, jeszcze niższa ta temperatura odczuwalna. Naprawdę ciepła kurtka dziś się przyda. No i przez cały dzień niestety ma być pochmurno i może dziś popadać.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: SK Suwałki News.
3: Julia Łata, ulica Łazienna w Augustowie zostanie zmodernizowana. Miasto przekaże powiatowi augustowskiemu 1 600 000 zł na remont drogi. Umowa została już podpisana, a prace mają niedługo się rozpocząć. Spotkania dla przedsiębiorców także w Suwałkach. W ramach cyklu Rozmowy FOR Podlaskie 30 października odbędzie się spotkanie poświęcone cyberbezpieczeństwu w firmach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy będą mogli porozmawiać z ekspertami i wymienić się doświadczeniami.
5: Jankes,
6: Kama
7: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Szósta rano, środa, ludzi szkoda.
10: Jakich ludzi?
9: No, tych, co musieli wstać o tej porze.
10: No i tam zaraz musieli, może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
9: To jakieś podejrzane.
10: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać, jaka jest to środa, jest okejka czy kciuk w dół.
9: 664 402
10: 302
9: albo
11: Messenger.
9: Ma się rymować, albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay. No, no.

0: Kama, J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Cześć, z tej strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Balerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranny? Prasowanie.
0: Dawno nie jadłem balerona.
3: Ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
2: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, okay, czy...
2: No, okej.
0: Okay. Jest tak?
2: To tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
2: No
0: i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z Pudelka.
2: Aha.
0: Zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak, tego z
0: Nadążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: I domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania? Powiedziałabym
2: Oli.
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Coś dzwoni.
2: Środa.
3: Może Ola.
6: Tydzień zginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna.
1: Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
2: Pozdrowienia do twojej babci.
1: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
3: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
2: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
1: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
4: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
1: To się łapówka nazywa.
2: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, Suwałki. Mamy środę. Niestety, ale dziś pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Teraz na termometrach zaledwie 5 stopni, a jeszcze niższa ta temperatura odczuwalna. W najcieplejszym momencie dnia też bez szału. 10 kresek na plusie. No i niestety, dziś dużo chmur i opady deszczu.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narzowник z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł. 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
10: SK Sport News.
8: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
12: Siemano, jest 6.30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
13: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do Was. Dajemy okejkę, czy nie?
14: Siema, SK. Oczywiście pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
12: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
13: Chciałbyś też dostać okejkę?
12: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek Książula, a dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z Książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, Książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
4: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
3: A dlaczego?
4: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
3: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
4: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
3: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
4: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
3: To idziemy ratować jedzenie?
4: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
2: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
5: I po reklamie.

0: niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy.
1: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
2: Cześć, cześć.
3: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin.
2: Wow. Dzięki bardzo.
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
2: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
2: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na SK.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla...
2: Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
4: O, tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
3: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym. Więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
2: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jak da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
2: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
3: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
3: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
3: No, nie działa, no.
0: Edyta, sobie jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
2: Po znajomości trochę wcześniej.
3: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
2: Dzięki
3: ci.
2: Bardzo.
3: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak. Wszystkiego
2: Dzięki.
0: Najlepszego.
2: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
2: Na szybkiego?
0: No.
2: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy. Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
2: I wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
4: No,
2: urodzinowej oczywiście.
3: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
3: Dzień dobry, lecimy z tą środą. Niestety, ale dzisiaj pogoda kiepska. Teraz na termometrach w Suwałkach zaledwie 5 stopni, w najcieplejszym momencie dnia będzie 10. Niestety, ale dziś będzie pochmurno przez cały dzień, no i parasolka się przyda, bo będzie padać.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
5: O charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
4: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzyk, która zajmuje się tą sprawą.
6: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
7: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
6: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
8: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
6: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
4: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
2: SK Suwałki News.
3: Julia Łata. Praktyczne szkolenia z bezpieczeństwa w Suwałkach. W sobotę 17 października mieszkańcy poznają zasady reagowania na alarmy i zachowania w sytuacjach kryzysowych. Pokazy służb odbędą się na parkingu Centrum Bika, ćwiczenia także w suwalskich szkołach. Dzieciństwo daje dzieciom moc. To hasło tegorocznej kampanii przeciw przemocy wobec dzieci. W trzeciej podlaskiej edycji skupiamy się na przemocy emocjonalnej, mówi Julita Maleszewska z Centrum Pomocy Dzieciom.
9: I mówimy tu o krytykowaniu, ignorowaniu czy o krzyku.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: 2 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
11: No właśnie, dajemy okejka tej środzie, czy niekoniecznie?
10: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej. Mhm. I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
11: Dawaj.
10: Jadę na grzyby.
11: Czy tam podpisano Jankes?
10: Nic nie napisano.

0: Dawid Kwiatkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, jest Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
4: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: Kurze, to ci niespodzianka, no.
4: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
4: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
4: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie,
1: to było pytanie dodatkowo od Liksa.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
5: Osoba przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
4: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziaks. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa, cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie m.in. o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
5: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
6: Co nam przynosi środa? No, wartości na poranku to 6 na plusie, odczuwalnie tylko 3, więc no tak chłodno w Suwałkach, a w ciągu dnia osiągniemy dychę, no i druga część dnia już z cięższymi chmurami i opadami deszczu. One będą jeszcze w nocy, a jutro możemy liczyć na taką dychę na plusie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
7: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
9: SK Sport News.
7: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
10: Jankes.
11: Kama.
10: Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
6: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i dzień nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
12: No i potem twój angielski jest jaki jest.
6: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki? Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
6: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
7: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
8: Zgłoś się na sk.pl,
9: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
10: Sojty i Kościela.
11: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Panie Pascalu,
13: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: No, jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy do pani Teresy się dotelefonowałam? Oddziałowa po tej stronie Ochlaj Morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma
3: mam
4: pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
3: A, do piwnicy, garażu nie ma.
4: No tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już czas są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no to widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela. Teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, no. A teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Otóż, ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na pokład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko wiesz, najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę!
3: Dobra!
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
3: Jesienny poranek w Suwałkach przynosi nam taką 6-7 na plusie, ale odczuwanie to tylko 4-10 po południu, no ale ma w Suwałkach padać krople również w nocy, także grzybiarze mogą się cieszyć, a jutro osiągniemy dychę, pojutrze 11.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 8, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty, najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
5: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
4: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
6: Że są dla nas mili.
7: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
8: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
4: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
2: SK Suwałki News.
3: Paweł Jakubowski. 8 rodzin odebrało klucze do nowych mieszkań w Zielonych Kamedolskich. 3-kondygnacyjny blok powstał w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Gmina Suwałki zapowiada już budowę kolejnego. Wojsko czeka na ochotników w Suwałkach. 18 listopada rusza ostatni w tym roku turnus dobrowolnej służby wojskowej. Szkolenie potrwa 27 dni, a uczestnicy otrzymają wynagrodzenie i zakwaterowanie. Mandat za bezpodstawne wezwanie policji w powiecie syneńskim. Mężczyzna zgłosił, że sąsiad traktorem zasypuje mu wjazd na posesję. Patrol policji nie znalazł jednak ani śladów ciągnika, ani zasypanego wjazdu.
9: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
10: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
9: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
11: Eska, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend, aż do poniedziałku.
10: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
9: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No.
1: Ojejku, no. Dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocnie obciążą nasze portfele.
0: Oj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak naprawdę.
0: Lepiej go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw, cała reszta. Jednym słowem, drożyzna będzie!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas. Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: Ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
2: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
2: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
3: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
2: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
3: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
3: Też tak uważam.
2: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
3: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
2: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
3: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
2: No, to spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie.
2: Tak było, dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
2: kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
3: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
2: Ojej. Rozumiem, że od gadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot. Ściśle tajny!
3: Boże, jak się cieszę.
2: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta: Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy? Czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta? Bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
4: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
2: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
2: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
3: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
3: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
2: I słusznie, pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy, dowiemy się będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy
0: ona...
1: czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: To może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
3: Jankes, Jankes i Wiktor w Radiu SK.
0: A zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy wesce. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
7: Był sobie samochód bezwypadkowy.

0: placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sowałki pod chmurami, no i te obłoki po południu mają przynieść opady deszczu. Na razie jeszcze spokojnie, ósemka na plusie. Dzisiaj zobaczymy 10, więc niewiele. Na wyższe wartości możemy liczyć jutro, no i pojutrze. Piątek ma być słoneczny. O, to fajne już wieści. Dzisiaj jeszcze trochę silniej można podmuchać.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
6: Janke, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
9: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
8: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz. Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
2: Ale nawet z psem się
0: dobry kolega, no.
1: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
1: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas, oczywiście. No, ale właśnie, polecamy się również na Eskowym Messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapkę w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, to mamusi.
4: Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: I po reklamie.

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił. Nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patasta, zbrawas.
1: Ojej, weź przestań, bo się ślinia w radiu, to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. On mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co dwa tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
1: O. Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy na koniec, i tak, i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila. Na sam koniec mówisz, że to będzie fajna środa. Ej, hej, yeah.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem. Już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: Ósemka na plusie w Sobołkach, ale jesteśmy już blisko maksa, no bo dzisiaj jakieś 9-10. Ciężkie chmury są, one za chwilę mogą przynieść opady deszczu, krople przez cały dzień, a także w nocy. Jutro jakby pogoda lepsza, 12, ale w piątek to już słońce i ponad 13, no no.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 9 czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
4: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
3: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
5: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
6: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
5: Tak. Dokładnie.
6: I będzie tak lada moment?
5: Prace już trwają.
3: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
7: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
3: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki, albo co gorsza, zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
1: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski. Prawie 300 tysięcy złotych odzyskała Krajowa Administracja Skarbowa po wykryciu nieprawidłowości w firmie budowlanej. Przedsiębiorca zaliczył ponad 580 tysięcy złotych prywatnych wydatków na koszty firmy. Nieprawidłowości wykryli pracownicy Urzędu Skarbowego w Suwałkach. A w Suwałkach rusza budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Vito Sairea na odcinku od ulicy Patli. Inwestycja obejmuje także oświetlenie przejść dla pieszych. Prace potrwają do 10 miesięcy. W sobotę mieszkańcy Suwałk będą mogli poznać zasady reagowania na alarmy. Pokazy służb odbędą się na parkingu centrum.
8: Ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: Own It. Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: I po reklamie.

0: jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatne w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: radioeska.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Ósemka na termometrach w Białymstoku, no i to chyba są maksy, jakie osiągnęliśmy. Może tam jeszcze wartości delikatnie podskoczą. Chmury ciężkie, z nich ma padać jutro w 11, no na taką fajniejszą aurę to szykujemy się chyba na piątek. Ma być pełnia słońca, no i plus 13, no to już duża zmiana.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Zbliża się 10, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
11: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
10: Mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
12: W trakcie jednej rozmowy często krótkiej. Musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
10: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 800 12 12 12 dzwoni około 5000 dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
13: SK Suwałki News.
9: Paweł Jakubowski. Czy na cmentarzu przy ulicy Reja w Suwałkach powstanie Las Pamięci? Miasto rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie ekologicznych pochówków. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do końca miesiąca. Ulica Łazienna w Augustowie zostanie zmodernizowana. Miasto przekaże powiatowi augustowskiemu 1 600 000 zł na remonty dróg. Umowa podpisana, prace mogą ruszać. To będzie starcie na szczycie trzeciej ligi piłkarskiej. W Igry Suwałki jadą na pojedynek z Pelikanem Łowicz. Biało-niebiescy zajmują pozycję wicelidera, a rywale są tuż za nimi. Wyjazdowe starcie w sobotę o 17.
14: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK-owy Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są już teraz w SK, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś się zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Zapomnieć się nie da absolutnie. Jedno nosie mylę, jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11. Tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem? A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: I po reklamie.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11 to może pójdziecie do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
10: Deszczowa i pochmurna ta środa w Suwałkach. Na termometrach raptem 8 stopni, a odczuwalna jeszcze niższa, bo wiatr w porywach może osiągać nawet ponad 30 km na godzinę. Za to ciśnienie w normie 1020 hektopaskali.
9: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
12: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
11: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
13: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
11: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
14: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i fał nie wstawiali.
11: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
15: SK Suwałki News.
16: Agata Kropiewnicka. Mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania zatrzymali podlascy pogranicznicy. Polak jest podejrzany o przestępstwa narkotykowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a nakaz wydano w Belgii. Delikwenta przekazano sokólskim policjantom. Dziś Dzień Nauczyciela, a wojewódzkie uroczystości odbyły się wczoraj w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Pedagodzy odbrali odznaczenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wojewoda podlaski podkreślił, że zawód nauczyciela to rodzaj misji.
17: Dwie minuty po 11:00. Kto miał spotkanie o 11:00, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tick i Zajbletka. Za chwilę wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, Watch If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Right Round, Florida, Kesha w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że siadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.

0: życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SKPL. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: to jest ta pani od Apatę. Rose, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sopkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Zimno i deszczowo w Suwałkach, w końcu trochę tej polskiej jesieni, na termometrach 8 stopni, a do tego taki wiatr, że odczuwalna to raptem 5. No i pamiętajcie o parasolach, bo w każdej chwili może zacząć padać na barometrach 1020 hektopaskali.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
9: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
10: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
9: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
8: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przywiejski jest nasz reporter Michał Rawa.
11: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
12: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
8: Powiedziała esce posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
13: SK Suwałki News.
7: Agata Kropiewnicka. Mieszkańcy gminy Wiżajny mogą wziąć udział w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Spotkanie w poniedziałek o 12.30 w sali OSP. Dzieciństwo daje dzieciom moc. To hasło tegorocznej kampanii przeciw przemocy wobec dzieci. W trzeciej podlaskiej edycji skupiamy się na przemocy emocjonalnej, mówi Julita Maleszewska z Centrum Pomocy Dzieciom Klanza.
14: I mówimy tu o krytykowaniu, ignorowaniu czy o krzyku.
15: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki i zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Caldera na antenie Radio SK i wokal od Sophie Ellis Baxter, oczywiście Camp 5 is Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cyms za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazon Veste.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radia SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kacperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany? Nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiąg się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl. Yeah.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
15: Ależ nam momentalnie poszarzały suwałki i chyba jakaś mgła się pojawiła, jeśli dobrze widzę. Na termometrach 8 stopni, do tego dosyć silny wiatr, więc odczuwalna nieco niższa. No i nasze miasto pod znakiem opadów, zwłaszcza późnym popołudniem.
14: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
13: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: Zbliża się 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
17: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
16: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
18: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
19: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
20: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
16: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
21: Że są cierpliwi.
22: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
23: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
16: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
13: SK Suwałki News.
2: Agata Kropiewnicka. 50 dwoje suwalskich nauczycieli odebrało nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była w Szkole Podstawowej nr 7. Pedagodzy podziękowali za pracę z uczniami. Wigierski Park Narodowy zainstaluje na słupach energetycznych specjalne platformy bocianie. Chodzi o to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach.
24: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów. I zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy ciele są porażone prądem.
2: Mówi Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego.
25: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z Odlotu Ściśle Tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczewski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot? A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i czy zyskową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Beste.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
10: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
9: Błąd.
11: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości, jednak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
9: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
12: Więcej na netto.pl.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

miejsce. Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę, nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack, Stanley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Suwałki pod znakiem opadów, nie tylko teraz, ale też w nocy, no i prawdopodobnie jutro. Na termometrach w naszym mieście teraz 7 stopni, do tego taki wiatr, że odczuwalna to raptem 4, za to ciśnienie w normie 1020 hektopaskali.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
11: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
10: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w kancelarii prezydenta, później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnie Pek, która mieszkała w londyńskim zoo.
0: SK Suwałki.
9: Podlaska Straż Graniczna zatrzymała na przejściu w Ogrodnikach kobietę poszukiwaną czerwoną notą Interpolu. Obywatelka Ukrainy była poszukiwana za przywłaszczenie sporej kwoty pieniędzy. 62-latkę przekazano policji. Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanego odcinka drogi powiatowej między Grabowem a Janówką. Prace objęły prawie 3 km trasy, a ich koszt to około 1 730 000 zł. Noc bibliotek dla dzieci w Płocicznie osiedlu. Czekają zagadki i 5 specjalnych stacji. To w piątek od 17.
12: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Ian Whitten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wasted Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później m.in. Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No prima sort, można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezimieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani napiwku.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
8: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival. Mówimy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Beatles with Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy. Odloty ściśle tajne. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
13: Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Najpopularniejszy hit w Polsce. Krótko mówiąc, numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka, Sońta, Krościel i Cyms, bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, ten bohater jest dziwny.
14: Nie lubisz go?
13: Lubię i to jest najdziwniejsze.
15: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
19: Dziś pogoda nie jest dla nas łaskawa. W Suwałkach ponuro i chłodno. Teraz na termometrach zaledwie 8 stopni, a jeszcze niższa ta temperatura odczuwalna. No i dużo chmur na niebie. I dziś do końca dnia, jak również w nocy, możliwe są opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
21: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
20: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
22: SK Suwałki News.
23: Paweł Jakubowski. Prawie 300 tysięcy złotych odzyskała Krajowa Administracja Skarbowa po wykryciu nieprawidłowości w firmie budowlanej. Przedsiębiorca zaliczył ponad 580 tysięcy złotych prywatnych wydatków na koszty firmy. Nieprawidłowości wykryli pracownicy Urzędu Skarbowego w Suwałkach. A w Suwałkach rusza budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Witosa i Reja na odcinku od ulicy Patli. Inwestycja obejmuje także oświetlenie przejść dla pieszych. Prace potrwają do 10 miesięcy. W sobotę mieszkańcy Suwałk będą mogli poznać zasady reagowania na alarmy. Pokazy służb odbędą się na parkingu centrum BIK.
24: Sońta i Koroście.
25: Sońta i Koroście, czyli SK Radio SK.
26: Sońty znowu nie ma, proszę państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
27: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
26: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
27: Byłam na tym wielkim redyku.
26: Aha, i to się nazywa rudyk?
27: Redyk.
26: A czemu?
27: No redyk tak się nazywa,
26: takie
27: kiedy
26: zjawisko.
27: Owce z hal schodzą.
26: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
27: Aj.
26: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w Este. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz,
1: tak,
0: przy mikrofonie zrobić pięć przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu. Proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście raz. Dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. Dwa, trzy, cztery i pięć. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc aha, wydaje mi się, że po tych pięciu przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś, pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale czyli najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być też.
1: Szczupak też, bardzo ważne.
0: Tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie, Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać, zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: She Doesn't Mind w SC. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: I, tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty jesteś naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście
0: odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, no
2: to
0: Olu,
2: super. To
0: jedziemy.
2: To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja
2: no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię. No dobra, dobra. 1-1. Moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania. Dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie. Coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej. Okay. Tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować.
2: Nie, nie
0: fajnie
2: chcesz.
0: Poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze,
2: o,
0: ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa. Musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiada. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola ma

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką. Zaproponowali, żebyśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No.
1: A, tak.
0: Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, sobie oni śpiewają na żywo. Coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej.
1: Everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10. A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: przykład. Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki...
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w SK.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
14: I po reklamie.

0: Kafka sú Vauky.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Pogoda zdecydowanie nie zachęca do wychodzenia z domu. W Suwałkach pochmurno i chłodno, na termometrach stopni 8, a ta temperatura odczuwalna jeszcze niższa. No i do końca dnia może padać, zresztą padać może też w nocy i jutro nad ranem.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Minęła 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
12: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
13: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
12: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
11: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
14: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
11: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
15: Ciekawa, no ładna.
16: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich.
17: Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
11: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
18: SK Suwałki News.
19: Paweł Jakubowski. Czy na cmentarzu przy ulicy Reja w Suwałkach powstanie Las Pamięci? Miasto rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie ekologicznych pochówków. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do końca miesiąca. Ulica Łazienna w Augustowie zostanie zmodernizowana. Miasto przekaże powiatowi augustowskiemu 1 600 000 zł na remonty dróg. Umowa podpisana, prace mogą ruszać. To będzie starcie na szczycie trzeciej ligi piłkarskiej. W Igry Suwałki jadą na pojedynek z Pelikanem Łowicz. Biało-niebiescy zajmują w pozycję wicelidera, a rywale są tuż za nimi. Wyjazdowe starcie w sobotę o 17.
20: Sońca i Koroście.
21: Sońca i Koroście. Czyli SK. SK. Radio SK.
22: No właśnie, Sońcy nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie,
23: jestem.
22: Olu, raz jeszcze.
23: Podkreślam, nie ma Sońcy, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy to naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
22: Nie znam piosenki naprawdę Idzie dys, nie... idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź zanudź się, czekaj.
23: Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
22: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
23: Na razie.
22: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne. Moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu. Mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śmią. Wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem, nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. Ale to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o tym pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę w kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: I po reklamie.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt. Będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś jak, wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać, cały czas się uczy.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię.

0: Tego przechodzimy do drugiego pytania.
1: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzyk Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
1: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam,
1: czy wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
2: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
1: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
2: Tak, słyszymy.
1: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz. Wiesz?
1: Ja straszę,
0: no
1: przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie ludzi.
0: Właśnie, rzeczywiście. Dobra, dawaj to pytanie, Ola.
1: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak
1: ale,
0: to jest...
1: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
1: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
1: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie. Ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
2: Michał
0: był pierwszy.
2: 16.
0: 16! To jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
1: Właśnie nie wiem. Ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
2: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki. Czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
2: Super, dzięki.
1: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
2: Fajne.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
2: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie być.
1: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
1: Pa!
2: Dzięki.
1: Pa!
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię. Tak, dajcie jest. Fajne historie.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: To jest, proszę Państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
0: Tak?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
12: Na piękną polską złotą jesień to chyba jeszcze musimy trochę zaczekać. W Suwałkach pochmurno i chłodno, na termometrach 8 stopni, no i deszczowo, padać będzie też w nocy i jutro nad ranem. Jutro ma być odrobinę cieplej, maksymalnie 12 kresek na plusie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
14: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
13: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
15: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Sylwia Dębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
13: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
16: SK Suwałki News.
17: Agata Kropiewnicka. Mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania zatrzymali podlascy pogranicznicy. Polak jest podejrzany o przestępstwa narkotykowe i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a nakaz wydano w Belgii. Delikwenta przekazano sokólskim policjantom. Dziś Dzień Nauczyciela, a wojewódzkie uroczystości odbyły się wczoraj w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Pedagodzy odebrali odznaczenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wojewoda podlaski podkreślił, że zawód nauczyciela to rodzaj misji.
18: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
0: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
9: Przypomniałeś mi o tym, o nazwie naszego duetu KK. Ja
0: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
9: Znam jednego lektora, poproszę go.
0: O właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w SC.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela i Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, aha, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalnie zachować. No wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: a
1: je
0: jednak,
1: znalazła.
0: No tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest nowe
0: słowo. Jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, a kiedy? On je tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą skubać trawkę.
0: I one tam 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale tak. Podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał 80 lat,
0: no
1: nie
0: i co?
1: Miał...
0: No i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, no. Tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, no, drudzy lewą, ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec.
0: To jest samiec alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel.

0: Kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Watch this, to jest SK za 5 minut 18, będą newsy, a później jak zwykle imprezka, zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci. When I lose control.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Dni coraz krótsze i coraz chłodniejsze. W Suwałkach mamy teraz 7 stopni, pochmurno i możliwe opady deszczu. W nocy też będzie padać, podobnie jutro nad ranem. Jutro ma się trochę ocieplić. W najcieplejszym momencie dnia nawet 12 stopni na termometrach.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią 4 młodych kobiet.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
15: SK Sport News.
14: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: SK Suwałki News.
16: Agata Kropiewnicka. Mieszkańcy gminy Wiżajny mogą wziąć udział w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Spotkanie w poniedziałek o 12:30 w sali OSP. Dzieciństwo daje dzieciom moc. To hasło tegorocznej kampanii przeciw przemocy wobec dzieci. W trzeciej podlaskiej edycji skupiamy się na przemocy emocjonalnej, mówi Julita Maleszewska z Centrum Pomocy Dzieciom Klanza.
17: I mówimy tu o krytykowaniu, ignorowaniu czy o krzyku.
18: Imprezka. Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Puczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, Vesta, 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już dla siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Mati Futuro. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
4: I po reklamie.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizzy, We All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? Bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dom Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Sobie Romeo i Fly High. I 5 minut już prawie do 19. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można, się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki i sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. Ale z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?

0: or another.
1: Esca.
2: Esca.
1: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie Pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
6: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
5: Błąd.
7: Należy spożyć do to informacja o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
5: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
8: Więcej na netto.pl.
1: I po reklamie.
9: Esca Suwałki. Na czasie.
10: Dni coraz krótsze, a wieczory coraz dłuższe i robi się klimat na coś nostalgicznego. Co powiecie na jazzowe zaduszki? Na scenie Sock Band usłyszymy jazzowe ballady, ponadczasowe standardy swingowe i energetyczne rytmy funky. To w kawiarence artystycznej w piątek 30 października. Początek o 18.30. A jak potrzebujecie porcji śmiechu, to wybierzcie się na stand-up. Komik Kuba Rafalski zaprezentuje swój najnowszy program Bohater na miarę czasów i rozbawi Was do łez. To w piwiarni w środę 4 listopada.
11: Muzyką się żyje.
12: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Leo. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
13: I really like Gdańsk.
12: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować. A okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię.
13: I like Warsaw as well.
12: Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet. Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach. Tym samym polscy artyści zdeklasowali zagranie graniczne gwiazdy, które zagrały na Narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia Tylko Kochaj Mnie, Calvin Harris My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z kusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? Radio SK. O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy. Skąd się

0: to Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
2: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo weste szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
3: Cześć.
2: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
3: Tak, zgadza się.
2: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
3: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór. No dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy. No i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka. Więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekające psy, mgła. No i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
2: No jak się udało?
3: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także to się uratowane.
2: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
3: Wiesz, to było zabawnie.
2: No, ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
10: I po reklamie.

na błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to, no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla Was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.
10: SK Suwałki. Na czasie.
11: Jesiennie, nostalgicznie za oknem, to idealny moment na wieczór w teatrze. A do Suwałk przyjedzie Teatr Lalki i aktora z Łomży. Na afiszu spektakl Niebieska Niedźwiedzica, czyli opowieść o tolerancji, poczuciu przynależności i odkrywaniu własnej siły. To w Suwalskim Ośrodku Kultury w piątek, 16 października, start o 17:00. A jeśli macie w głowie techno, a nie żadną nostalgię, to słuchajcie tego. Korn, czyli mistrz Polski DJ-ów, przyjedzie zagrać w Suwałkach. Gdzie? W Lux Night Clubie. Kiedy? W sobotę, 17 października.
12: Muzyką się żyje.
13: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Olivia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
14: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
13: Czyli jaki?
14: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
13: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na wasze głosy w propozycjach do gorących i dwudziestki na SK.pl. A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też MJ Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest dyskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6, no bo wiadomo...
1: Będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas. Już w piątek ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenia na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M. Rasputin.

0: jesteś tą jedną.
1: To panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Teres, Wesce 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie Wesce. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się w Wesce. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esca. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
11: Trwa jesienny sezon Suwalskiej Ligi Darta. Rozgrywki w MK Bowling Suwałki w piątki o 19:00, a dołączyć można w dowolnym momencie. Organizatorzy zapraszają zarówno początkujących graczy, jak i kibiców. Abstrakcyjne prace Moniki Pielach, inspirowane naturą, kosmosem i emocjami, zobaczymy na wystawie Między Światami – Słowo i Obraz. To w Augustowie w Małej Galerii APK. Wernisaż w piątek 16 października o 18:00. Wstęp wolny.

0: СК Сувалки News.
1: No hej kochani, to jest magazyn reporterów Eski Suwałki, a przy mikrofonie Agata Kropiewnicka. I dzisiaj taki temat. Przed nami kongres Smart Village. O co w tym chodzi? Zaraz się dowiecie, a opowiedzą o tym Karol Wasilewski, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, profesor Marta Kosior-Kasberuk, rektorka Politechniki Białostockiej, dr Rafał Rosiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz dr Marta Małecka-Dobrogowska.

0: Kowalska, kierowniczka zarządzająca projektem Rural Star.
1: 22 października już trochę na dłużej spotkamy się, bo na całodniowym kongresie Smart Village Polska. I w głównej mierze dzisiaj spotykamy się w takim celu, żeby zapowiedzieć oczywiście ten kongres, ale żeby też Państwu uświadomić, jak ważną inicjatywą jest sama idea Smart Village oraz sam projekt, który tutaj Politechnika Białostocka przygotowuje razem z Ministerstwem między innymi Rolnictwa, ale też z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. 22 października, czyli za 2 tygodnie, przygotowujemy taki bardzo duży kongres dotyczący Smart Village. O idei Smart City powiedziano już przez wiele lat naprawdę bardzo dużo. Mieliśmy bardzo dużo tego typu kongresów, bardzo dużo paneli, bardzo dużo wypowiedzi ekspertów, natomiast nie mieliśmy takiego miejsca, gdzie moglibyśmy porozmawiać o tak szerokiej idei wersji inteligentnej wsi. I o ile Smart Village to nie będzie tylko kwestia inteligentnej wsi, ale też mniejszych miejscowości, gmin, sołectw, powiatów. Polska to nie są tylko te wielkie miasta, takie jak Warszawa, Białystok, Wrocław. Olbrzymia część ludzi żyje i mieszka i funkcjonuje w przestrzeni mniejszych miejscowości. I to są olbrzymie i gigantyczne problemy tych ludzi, bardzo szerokie, o których zaraz Państwo się dowiecie. Dlatego chcemy stworzyć taki cykliczny, powiedzmy, że to jest pierwsza edycja Smart Village w Białymstoku, która się odbędzie, natomiast ja mam oczywiście nadzieję, że ona bardzo się tutaj przyjmie i będziemy co roku mogli tutaj gościć z najmitych gości. Warto wspomnieć, że 3 ministerstwa biorą w tym udział. Oczywiście głównym ministerstwem jest Ministerstwo Cyfryzacji. Tutaj razem współpracujemy z ministrem Rafałem Rosińskim. Natomiast zaprosiliśmy również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 22 października będzie Stefan Krajewski. Ja wczoraj z nim o tym rozmawiałem i potwierdzałem, że będzie minister. No i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pani profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister z tegoż ministerstwa, również potwierdziła nam, że 22 przyjedzie specjalnie do Białegostoku, żeby tutaj z nami porozmawiać.
2: To właśnie tutaj 22 października drugi kongres Smart Village. Dlaczego Smart Village w Politechnice Białostockiej? Smart Village to obszar zainteresowań badawczych, naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni. Smart Village to kompleksowe rozwiązania, zarówno technologiczne, w tym cyfrowe, infrastrukturalne, energetyczne, ale też i rozwiązania środowiskowe, żywnościowe, obronnościowe i rozwiązania społeczne. Czyli właściwie mieszczące się w obszarze zainteresowań wszystkich wydziałów Politechniki Białostockiej. Efektem dotychczasowych naszych działań w zakresie Smart Village, tej inteligentnej wsi przyjaznej ludziom, tym efektem takim wymiernym jest realizacja projektu Rural Strat. Projektu, który ma pokazać kierunki implementacji rozwiązań Smart Village w krajowych i regionalnych politykach rozwoju naszej wsi, nie tylko generalnie kraju. To ważne zagadnienia. Te zagadnienia będą również omawiane w trakcie kongresu Smart Village. Dziękuję Ministerstwu Cyfryzacji, dziękuję panu ministrowi za zaufanie i powierzenie nam roli gospodarza tego szczególnego wydarzenia.
3: Tu z wielką przyjemnością kontynuujemy ideę, koncepcję kongresu Smart Village. Zaczęliśmy ją jako pierwszy kongres w Koszalinie. Druga jakby edycja, odsłona w Białymstoku. Założeniem naszym jest przede wszystkim idea czy współpraca pomiędzy różnymi środowiskami. Mówimy przede wszystkim o środowisku samorządowców, bo to dla nich głównie adresowany jest ten kongres. Ci wójtowie, którzy zarządzają gminami wiejskimi, wprowadzają różnego rodzaju rozwiązania smart, rozwiązania inteligentne, które mają przede wszystkim służyć mieszkańcom. No i trudno sobie oczywiście wyobrazić także bez udziału środowiska naukowego. Dlatego znajdujemy się na Politechnice Białostockiej. Są osoby, naukowcy, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, pokazują przykłady dobrych praktyk, które nie tylko oczywiście są w Polsce, jak i także za granicami naszego kraju. To wszystko, tak jak powiedziałem, ma służyć mieszkańcom. I tu wychodzimy od potrzeb mieszkańców gmin wiejskich, małych miejscowości. Oczywiście te gminy wiejskie, możemy mówić ich z jednej strony o miejscowościach, które zlokalizowane są przy większych ośrodkach, gminach wiejskich, tak zwanych obwarzankach. No i z drugiej strony w gminach peryferyjnych, gdzie często tym głównym kryterium czy sferą działalności jest rolnictwo i te rozwiązania w zakresie rolnictwa, zastosowania tak zwanego internetu rzeczy, zastosowanie dronów jak najbardziej w tym zakresie ma swoje uzasadnienie. Ja reprezentuję Ministerstwo Cyfryzacji, dlatego jedną z oczywiście odnóg dotyczących koncepcji Smart Village jest digitalizacja, czyli jak najłatwiejszy, najlepszy dostęp obywateli właśnie do usług cyfrowych. Mówimy tutaj o e-urzędach, czyli połączeniach w jakiś sposób obywateli, mieszkańców z administracją samorządową. Mówimy o rozwoju kompetencji cyfrowych, ale przede wszystkim, żeby o tym mówić i z tymi problemami mieć do czynienia i je rozwiązywać, musimy wykluczyć tak zwane białe plamy. Białe plamy, które związane są z dostępem do szybkiego internetu. Współczesne czasy pokazują, jak ważne jest dostęp do internetu, który umożliwia między innymi także pracę zdalną, pracę hybrydową poza miejscem zamieszkania, a żeby z tego skorzystać i z dobrodziejstw, które oferuje wieś, to ten dostęp musi być jak najbardziej zapewniony. Dlatego środki ogromne, to miliardy złotych, między innymi przeznaczone z Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczone jest właśnie na rozbudowę tejże infrastruktury cyfrowej. Oczywiście mówimy tu także o pewnych usprawnieniach dotyczących komunikacji, dotyczących gospodarki odpadami, dotyczących zielonej energii, ale także należy pamiętać o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wielką rolę tutaj odgrywają w przypadku koncepcji Smart Village lokalne grupy działania, oddolne inicjatywy sołtysów, to także koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straży pożarnej, czyli wiele instytucji, ten cały ekosystem, jeżeli działa i sprawnie funkcjonuje, prowadzi do określonego sukcesu. Serdecznie oczywiście zapraszamy. 22 października w Białymstoku, kolejna odsłona kongresu Smart Village.
4: Ten kongres jest kolejnym przykładem dobrej współpracy Politechniki Białostockiej, województwa podlaskiego i przedstawicieli rządu, przedstawicieli ministerstw. Pani rektor mówiła o niezwykle ważnym projekcie Rural Strat. Kongres będzie pewnym jakby elementem też tych działań. My jako władze województwa jesteśmy niezwykle ciekawi rekomendacji oraz efektów tego projektu, ale także rekomendacji i efektów kongresu. Moim zdaniem te najciekawsze będą dotyczyły chociażby dostępu do internetu, do odnawialnych źródeł energii, ale także telemedycyny, rozwoju e-urzędów, nauki czy nauki zdalnej. Planujemy też te rekomendacje, Szanowni Państwo, wpisać do naszej strategii rozwoju województwa, w trakcie której aktualizacji jesteśmy, a jeżeli to będzie w strategii, to też planujemy to przełożyć do naszego rozdziału regionalnego w planie partnerstwa krajowego i regionalnego, między innymi właśnie w tej alokacji, o której mówił Pan Minister, tej dedykowanej lokalnym grupom działania, czyli rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Również ten projekt oraz ten kongres jest odpowiedzią na prowadzone przez województwo i Komisję Europejską strategię prawa do pozostania, czyli prawa mieszkańców Unii Europejskiej do tego, aby nie opuszczali swoich miejsc zwanych domem z uwagi na brak dostępu do nauki, do urzędów, do usług publicznych czy zdrowotnych. I jestem przekonany, że te rekomendacje się będą świetnie wpisywały właśnie w te fundusze europejskie, które będzie miała Komisja Europejska, które będą kierowane do tych terenów, które walczą, tak jak województwo podlaskie, z depopulacją i będą świetnymi pomysłami na to, jak naszych młodych mieszkańców z terenów wiejskich pozostawić w naszym regionie. Wszystkich Państwa zapraszam do udziału w kongresie. Na pewno będzie niezwykle ważne wydarzenie dla naszego rolniczego województwa.
1: Warto byłoby podkreślić olbrzymią rolę Politechniki i Urzędu Marszałkowskiego w pozyskaniu grantu z NCBR-u, bo to jest ponad 8 milionów złotych na Politechnikę Białostocką, czyli na taką uczelnię tutaj, powiedzmy, na naszej ścianie wschodniej. Jest to niezwykle duży projekt, jeden z większych projektów miękkich, które tak naprawdę udało się pozyskać i dla województwa, i dla Politechniki. Ja ze swojej strony jako prezes Związku Przedsiębiorców mogę oczywiście pogratulować, że te pieniądze trafiły tutaj i że nasi naukowcy zajmą się akurat tym projektem.
2: Rzeczywiście tak jest, że projekt Rural Strat jest przedsięwzięciem wspólnym, przygotowanym przez Politechnikę Białostocką, przez ponad 80 naukowców, którzy w Politechnice Białostockiej wspólnie pracują nad rozwiązaniami, które dotyczą inteligentnej wsi, ale również nie odbyłby się i nie zostałby w sposób z sukcesem złożony, gdyby nie bardzo dobra współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przede wszystkim naszym samorządem województwa podlaskiego. W naszym projekcie również partnerem wspierającym jest Instytut Łukaszewicza ITECH. Projekt jest, powiedziałabym, bardzo dużym wyzwaniem. Oprócz skali finansowej, o której Pan tutaj zechciał powiedzieć, rzeczywiście tak jest, że jest kompleksowy, zawiera, czy dążymy do tego, aby rozwiązania, które z jednej strony wyszukujemy, czy identyfikujemy, które są dostępne zarówno w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską, ale również w Polsce, aby spróbować przyjrzeć im się z perspektywy właśnie inteligentnego, mądrego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich rozwoju. To, co jest dla nas szczególnie ważne, to zaangażowanie właśnie Politechniki i czasami takiego technologicznego, technicznego spojrzenia na te rozwiązania, które na obszarach wiejskich mogą być zaimplementowane. Z drugiej zaś strony pamiętamy o tym, że projekt Rural Strat ma odpowiadać przede wszystkim na potrzeby społeczne, skoncentrowane na mieszkańcach i tych osobach, które na tej wsi, zgodnie z tym, co pan marszałek zechciał powiedzieć, mogą zostać i mają prawo, aby zostać. To bardzo duże wyzwanie. Projekt rozpoczęliśmy w maju tego roku. Będziemy go kontynuować w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu miesięcy jeszcze przed nami. Finałem tego projektu jest przygotowanie zaleceń, ale również pewnych odniesień związanych z ramami dotyczącymi polityki rozwoju obszarów wiejskich. Stąd między innymi zainteresowanie tym projektem i współdziałanie w tym projekcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz naszego samorządu województwa podlaskiego. Cieszymy się, że dzięki temu projektowi czy idei, którą tutaj rozwijamy, jest także kongres w swojej drugiej odsłonie. To tą lokalizację Białystok wybrał na to miejsce tego kongresu. Cieszymy się i liczymy na kontynuację współpracy.
1: Ja może tak na zakończenie tylko dodam, bo tutaj mieliśmy przedstawicieli rządu, samorządu, przedstawicieli świata nauki. Natomiast jak już wy państwo wszyscy zbierzecie do kupy całość tego projektu i zacznie się jego wdrażanie, to wdrażać go ktoś będzie musiał. I ja chciałbym podkreślić rolę tutaj sektora prywatnego. Tak naprawdę, bo to jednak przedsiębiorcy będą musieli ostatecznie wdrożyć to, co my wspólnie wszyscy tutaj ustalimy. Dlatego też podczas naszego kongresu nie zabraknie też sektora prywatnego, nie zabraknie prezesów firm. Między innymi będą prezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, którzy przyjadą z Warszawy. Oni reprezentują taki największy sektor tych firm, nie tylko informatycznych, ale szeroko rozumianego IT, sztucznej inteligencji. Tak więc ja jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam w imieniu chyba nas wszystkich dla 22 października tutaj na Politechnikę Białostocką. Zaczynamy równo o godzinie 10.
0: No to jeszcze raz. Kongres Smart Village na kampusie Politechniki Białostockiej w czwartek 22 października. A ja już się z Wami żegnam. Buziaki, pa. No i kolejny temat w naszym magazynie, mianowicie akcja Dzieciństwo daje dzieciom moc. To hasło trzeciej już podlaskiej edycji akcji przeciw przemocy wobec dzieci, Część wydarzeń będzie miała miejsce w stolicy naszego województwa, ale bardzo dużo rzeczy możecie zrobić właśnie wy, a o szczegółach opowie Julita Maleszewska z Centrum Pomocy Dzieciom Klanza.
5: Mieszkańcy województwa podlaskiego, mieszkańcy całej Polski mogą wziąć udział w kampanii. Zachęcam do tego, żeby wejść na stronę kampanijną www.dziecinstwobezprzemocy.pl. Na stronie jest mapka wydarzeń. Możemy stworzyć swoje wydarzenie. Będą się działy szkolenia, warsztaty, lekcje, webinary w szkołach, przedszkolach na terenie Białegostoku czy województwa podlaskiego. Możemy wziąć udział 19 listopada w finale kampanii, podświetlić swój budynek, swoje okno na czerwono, ubrać się na czerwono symbolicznie jako wsparcie, jako wyraz uczestniczenia w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. My zapraszamy specjalistów, osoby, które pracują w obszarze przeciwdziałania krzywdzenia dzieci do naszych wydarzeń w Centrum Pomocy Dzieciom, do naszej konferencji, naszych szkoleń, naszych warsztatów. Wydarzeń jest sporo. My jako my możemy się zaangażować swoim głosem, zaangażować się symbolicznie 19 listopada, dając taki głos przeciwu, ubierając się na czerwono i po prostu będąc z nami, ale będąc także w takiej codzienności, reagując na krzywdę dziecka, podejmując działania, będąc też takimi osobami, które promują dzieciństwo mocy, czyli takie dobre dzieciństwo, w którym każde z dzieci może poczuć się bezpiecznie i mieć przestrzeń do dobrego rozwoju. Ta kampania to jest taka mała kropeczka w ciągu roku. Centrum Pomocy Dzieciom działa przez cały rok. Naszą misją jest działanie skoncentrowane na tym, żeby każde dziecko w Białymstoku, w województwie podlaskim miało dobre, bezpieczne dzieciństwo. My szkolimy nauczycieli, szkolimy placówki, instytucje, między innymi jak rozpoznawać objawy krzywdzenia, jak reagować, jak później dla specjalistów pracować z dziećmi, które były krzywdzone, czy dotknęła je trauma. Te działanie jest działaniem kampanijnym, medialnym, więc tak chcemy się chociaż raz w roku pokazać, że my jesteśmy, ale działamy przez cały rok. Zawsze można do nas się zgłaszać, jeżeli chodzi o problem krzywdzenia dzieci. Dużo osób się zgłasza, mamy kolejki, bardzo się cieszymy, że mamy też wsparcie miasta, województwa podlaskiego. Widzimy poprzez ostatnie wydarzenia, że mamy co robić. To nie jest tak, wiem, że bardzo trudno mówi się o przemocy, ale to nie jest tak, że jak nie będziemy mówić, to ten problem zniknie. Przemoc jest, być może bardziej przechodzi do mediów społecznościowych. Przemoc rówieśnicza staje się coraz bardziej obecna w życiu dziecka, więc no niestety tak i dlatego takie działania są potrzebne.
6: SK Suwałki News.
7: Zaczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Boks to dynamiczny sport walki, w którym dwaj zawodnicy rywalizują używając jedynie pięści i przestrzegając ściśle określonych zasad. Wyróżnia się szybkością, techniką, siłą oraz taktyką, ponieważ każdy cios musi być precyzyjnie wyprowadzony i dobrze zaplanowany. Walki odbywają się w ringu i są podzielone na rundy, co wymaga od bokserów doskonałej kondycji oraz umiejętności strategicznego zarządzania energią. Boks rozwija nie tylko sprawność fizyczną, ale także dyscyplinę, koncentrację i odporność psychiczną. O dyscyplinie rozmawialiśmy z Pawłem Pasiakiem z sekcji bokserskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
8: Chciałabym z Panem dzisiaj porozmawiać o tym, co tutaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji robicie, co robi Wasz klub, no ale też trochę o tym, czy warto w ogóle zająć się taką dyscypliną, jaką jest boks. Więc może po kolei, co tutaj robicie, z kim działacie, jaki jest Wasz cel?
9: Sekcja pięściarska Ośrodka Sportu i Rekreacji została powołana już prawie 19 lat temu, także za rok będziemy już mieli 20 lat. Została ona powołana w celu skupienia młodzieży i wypełnienia takiej niszy, gdyż wtedy w Suwałkach tylko prężnie rozwijała się dyscyplina sportu sportu walki, jako tylko karate było. Nie było boksu przez jakiś czas, przez dłuższy czas nie było w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył tutaj taką sekcję, która miała na celu skupiać dzieci i młodzież z różnych środowisk. Miała najpierw na celu zajęcie tym dzieciom czasu, jakby skierowanie ich uwagi, skierowanie ich jakby zainteresowań w kierunku sportu walki, niekoniecznie pod kątem takim, żeby musiały startować w zawodach sportowych czy rywalizować. Oczywiście taki był też jakby drugorzędny cel, żeby te dzieciaki rywalizowały w tym sporcie i się rozwijały. Tutaj pracujemy typowo tylko w boksie olimpijskim. Nie zajmujemy się żadnymi innymi tutaj takimi pobocznymi dyscyplinami, nie mieszamy tego sportu, typowo sport olimpijski, który jest oparty na zasadach, na przepisach. Jesteśmy sekcją licencjonowaną w Polskim Związku Bokserskim, wszyscy instruktorzy i trenerzy, czyli ja jako trener główny jesteśmy licencjonowanymi trenerami, jakby wszystkie dzieci są pod opieką lekarzy sportowych, także działamy profesjonalnie. Ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie dzieci, które uczęszczają na nasze zajęcia i uczęszczały przez te wiele lat, nie wszystkie były zawodnikami, nie wszystkie chciały być zawodnikami, a niektórzy nawet kilka lat spędzali tutaj w sekcji, nie startując w żadnych zawodach, ale integrując się, uczestnicząc w zajęciach i brały udział jako organizatorzy, wolontariusze w różnych sportowych tutaj wydarzeniach, które Ośrodek Sportu i Rekreacji przez wiele lat organizował, jak i miasto Suwałki, czyli te dzieci czynnie brały udział w zajęciach sportowych i też jakby pomagały organizacyjnie tutaj w działaniach sekcji. Starsi zawodnicy opiekowali się młodszymi, gdzieś tam służyli dla nich jako sparing partnerzy, także tutaj tak organizacyjnie to myślę, że ten klub bardzo prężnie przez te lata działał i sobie radził. Tych grup możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć taką jedną wielką rodzinę, gdzie skupiamy dzieci z różnych środowisk, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin, można powiedzieć, nawet patologicznych dzieci po bardzo takich traumatycznych nawet przejściach, niejednokrotnie pokaleczonych przez życie. No, wiadomo, że to nie z ich powodu, nie z ich wyboru, ale tutaj w naszej sekcji takie dzieciaki znajdują miejsce. I nie przez przypadek, ponieważ boks jest taką dyscypliną, gdzie te dzieci mogą jakby swoją agresję wyładować, nauczyć się pewnej dyscypliny, nauczyć się pewnej regularności, poznać rówieśników, chłopców, dziewczęta w różnym wieku o podobnych problemach, z którymi się mierzą nie tylko w szkole, ale i w domu. Też mamy wiele dzieciaków, które mierzą się z problemami egzystencjonalnymi, a na dzisiaj, w dzisiejszych czasach dla mnie to jest niepojęte, żeby dzieciaki musiały mierzyć się z problemami dorosłych, a niestety niejednokrotnie tak jest. Tutaj jako klub wspieramy te dzieciaki, motywujemy, budujemy w nich taką pewność siebie, budujemy w nich, uczymy ich takiej regularności, ciężkiej pracy, która potem przekłada się na wyniki w ich życiu dorosłym, gdzie trafiają pierwszy raz do pracy zawodowej, trafiają na wyższe uczelnie. Dzieci, które zostały niejednokrotnie skreślone przez system szkolnictwa, nawet gdzie w szkole jakby, jak to się mówi tak kolokwialnie, na czterech łapach przechodziły z klasy do klasy, niektórzy klasy powtarzali. Dzisiaj możemy się pochwalić tym, że kończą bardzo poważne uczelnie. Pracują na bardzo wysokich stanowiskach w marynarce wojennej, w policji, w straży granicznej, w wojsku. Także mamy wielu wychowanków, którzy z tego klubu gdzieś swoją drogę ukierunkowali tak, że po prostu, żeby nie powielać tych błędów, które gdzieś tam ich rodzice niestety popełnili w młodym wieku i oni jakby te dzieciaki odziedziczyły to potem w swoich młodych latach, także te dzieci próbują w wieku już później dorosłym swoje życie tak ukierunkować, tak zbudować, żeby stworzyć warunki dla swoich dzieci inne troszeczkę niż one same miały.
8: To tak na dobrą sprawę czynicie bardzo wiele dobra przede wszystkim, że tutaj nie tylko chodzi o samą dyscyplinę jako dyscyplinę, ale też to, żeby chyba właśnie tak jak pan powiedział, ukierunkować te dzieci w tą dobrą stronę, pomóc im, że tak powiem, wstać z kolan trochę, no bo jeśli już kończą jakieś właśnie poważne uczelnie, czy właśnie zajmują się no, poważnymi zawodami, nie oszukujmy się, nie każdy do nich trafi, nie każdy z nas jest jest w stanie tam dotrzeć, nawet mając te, że tak powiem, dobre podłoże, tak, pod kątem czy wychowania, czy sytuacji rodzinnej. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli dobrze pana rozumiem, to ten boks przede wszystkim ma bawić, prawda? I dawać te takie poczucie wspólnoty, ale też właśnie tego pchania się w tą dobrą stronę rozwoju, jakby to jest ta piękna strona tego sportu, prawda?
9: Niejednokrotnie dzieciaki są przerażone, stając przed drzwiami klubu bokserskiego. Wielu dzieciaków nie przekracza tych drzwi, ponieważ mają wyobrażenie takie, że wejdą tam, będą musiały zaraz zakładać rękawice, kolokwialnie tak mówiąc, bić się po głowie. U nas każde dziecko znajdzie swoje miejsce w klubie, niekoniecznie dzieci sprawne, nawet przyjmujemy dzieciaki niesprawne, z lekkim nawet, mieliśmy dzieciaki z lekkim spektrum autyzmu, mieliśmy dzieci bardzo trudne, które otarły się o zakłady poprawcze, o domy dziecka, o placówki opiekuńczo-wychowawcze i te dzieci dzisiaj są, dziś z nich chyba najbardziej jestem dumny, ponieważ mamy chłopaków, którzy są oficerami lotnictwa, są w jednostkach specjalnych, są w jednostkach no takich odpowiadających bardzo mocno za bezpieczeństwo naszego kraju. Te dzieci, które gdzieś tam zostały przez system skreślone, a tutaj w tym klubie przez wiele lat nauczyły się takiego samozaparcia, takiej dyscypliny, że po prostu poszły jeszcze wyżej niż ktokolwiek mógłby marzyć. Co jeszcze tu tworzymy dla nich takie poczucie, że one nie muszą brać udziału w zawodach, my nie wrzucamy nikogo do ringu, nie każemy nikomu podejmować jakby rękawic, nie każemy nikomu walczyć, dzieciaki same podejmują decyzję o wejściu do ringu, o zaczęciu rywalizacji sportowej. My mamy wyniki sportowe, których nie musimy się wstydzić. Jesteśmy bardzo często, od wielu lat zajmujemy drugie miejsce jako klub pięściarski w naszym województwie. W naszym mieście jesteśmy cały czas na podium, gdzieś tam w pierwszej piątce klubów, które punktują najwyżej w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu, gdzie mamy ponad 100, kilkadziesiąt pewnie klubów w Suwałkach. Także medali mamy też wiele, co roku mamy medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, w kategoriach kobiet, mężczyzn, mamy medalistów Mistrzostw Polski od najmłodszych do najstarszych kategorii wiekowych, także grupa zawodnicza ma swoją pracę, grupa rekreacyjna swoją, a grupa taka, gdzie dzieci są jeszcze nieukształtowane, nieukierunkowane, gdzie szukają swojego, jakby swojego miejsca w tym klubie. Wszyscy znajdują swoje miejsce, wszyscy bardzo dobrze się uzupełniają i tutaj nie ma jakiejś takiej rywalizacji czy presji, że to dziecko musi już za rok boksować, czy za dwa lata wychodzić do ringu. Czasami mówię, dziecko podejmuje decyzję po 4 latach, 5 treningu dopiero, że podejmie rękawice, podejmie rywalizację w tym sporcie. No wiadomo, ten sport nie jest sportem łatwym, nie jest sportem lekkim. To jest bardzo ciężka dyscyplina sportu, wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej, gdzie w dzisiejszych czasach niestety u dzieci no, borykamy się z tymi dysfunkcjami takimi psychorozwojowymi, że tak z mojego doświadczenia pracy z dziećmi, z młodzieżą dzisiaj mogę ocenić, że dzieciaki są cofnięte w rozwoju tak praktycznie o 4 lata, także my zaczynamy jakby pracę u podstaw. Dzieci, które do nas trafiają, no niejednokrotnie zaczynamy z nimi tak kolokwialnie mówiąc lekcje WF-u. A nie mówimy tutaj o jakiejś rywalizacji sportowej, gdzie te dzieciaki nie są w stanie nawet jednej jednostki treningowej przetrwać, gdzie te jednostki są tak dobierane pod wiek taki, który no, one powinny sobie dawać radę bez żadnego problemu, a niejednokrotnie dla nich to jest wejście na Mount Everest, a po kilku latach już mamy jakby wyniki takie, że te dzieciaki są zdrowe i sprawne. Dla mnie najważniejszym celem, żeby dzieciaki, które do nas trafiają i zaczną karierę, czy zaczną małą przygodę z boksem, bardzo krótką, te dzieci mają być zdrowe. One mają być zdrowe i prawidłowo się rozwijać. Sport jest jakby tutaj drugorzędny. Tu trafiają też chłopcy i dziewczęta, którzy mają już w głowie jakby cel taki i podjętą decyzję, że one chcą typowo wejść do boksu i wchodzić i rywalizować w tym sporcie. Przychodzą już ukierunkowane i od pierwszego wejścia przez drzwi, dzień dobry, ja chcę boksować. On nie mówi, że on chce spróbować, zobaczyć jak wygląda trening, tak jak większość dzieciaków czy rodzice, tylko przyprowadza rodzic dziecko, czy niejednokrotnie dziecko przychodzi samo, mówi, że on chce boksować, chce iść na zawody, to jest jego marzenie. I z tymi dzieciakami łatwiej się pracuje, ponieważ to dziecko już jest zdecydowane i zdeterminowane. I tutaj żadna ciężka praca, żadne jakieś tam tysiące powtórzeń jego nie nudzą, nie męczą, bo jak wiemy, ta dyscyplina, technika, nauka techniki boksu to jest tysiące powtórzeń niejednokrotnie tych samych sekwencji. Jest to nudne, dzieci dzisiaj się nudzą, chcą bardzo szybko osiągnąć wynik, bardzo szybko osiągnąć cel. My nie prowadzimy, jakby, jak ktoś mówi, przedszkola, nie prowadzimy świetlicy i tutaj no niestety dzieci, które trafiają nawet do nas na zajęcia takie nieukierunkowane, nieukształtowane, no niestety one też muszą swoje zadania dostać, które muszą wykonać, no bo ponieważ my nikogo na ławkę nie sadzamy i u nas treningu się nie ogląda, tylko aktywnie każdy bierze udział na tyle, ile daje radę, na tyle, ile jemu pozwala jego sprawność i zdrowie, to dziecko bierze udział w tych zajęciach.
8: Bardzo dużo informacji właśnie teraz Pan powiedział i w sumie nie wiem, od czego zacząć pytać, ale może idźmy po kolei. Na początku Pan właśnie wspomniał o tej trudnej młodzieży i chciałam tak zapytać, może nie powinno paść takie pytanie, ale myślę, że naszych słuchaczy by to zaciekawiło, czy jak pracuje Pan z trudną młodzieżą, ale też z tą... Nie wiem, jak teraz określić tą drugą część, no ale mam nadzieję, że wie Pan, o co mi chodzi, bo chciałam zapytać o takie porównanie, czy na przykład z tą trudną młodzieżą faktycznie się trudniej pracuje, czy raczej to jest tak, że oni po prostu są po jakichś przejściach i tak na dobrą sprawę jeszcze łatwiej przyswajają to, co się do nich mówi?
9: To jest różnie. Może dla mnie jako trenera boksu jest to tyle łatwiej, że to dziecko wchodzi i wie, do kogo przyszło. Trudniej na pewno jest nauczycielom w szkole, trudniej na pewno jest wychowawcom, trudniej na pewno jest rodzicom, ponieważ tu dziecko trafia i ono jakby musi się podporządkować. Dla mnie, ja rozróżniam dzieciaki trudne w kilku aspektach. To nie jest tylko wina tego, że pochodzą z jakiejś rodziny dysfunkcyjnej, czy są jakby od urodzenia gdzieś tam z jakimiś dysfunkcjami takimi, dzieci nadpobudliwe, czy dzieci nawet agresywne. Są dzieci też, które no niestety jakieś dokonują tam autodestrukcji, czy tam autoagresji. Dla mnie pracuje się z nimi wszystkimi jakby tak samo. Tutaj zależy, też potrzebna jest ogromna wiedza i ogromne doświadczenie pracy z takimi dziećmi. No niestety to wymaga ciągłego rozwoju, ciągłej nauki, współpracy z psychiatrami, z psychologami, uczestnictwa w szkoleniach. To nie jest tak, że ktoś, kto się zna na sporcie, wie, jak te dzieci wychować. Tutaj w tym sporcie, no niestety my tutaj dzieci zbroimy w pewną broń, gdzie te dzieciaki potrafią się obronić. Nie zapominajmy, że boks jest sportem walki, w którym jest też bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia, także tutaj trzeba te dzieci tak mądrze pokierować, żeby one tego sportu nie używały później w nieodpowiednim kierunku, tylko żeby ten sport używały do rywalizacji czysto sportowej według zasad fair play i według przepisów, nie, żeby nie używały tego na ulicy czy wobec kolegów w szkole. Ja bardzo lubię pracować z trudną młodzieżą. Dla mnie to jest wyzwanie i łatwiej nawet pracuje się z takimi dziećmi niż z dziećmi z pełnych rodzin, gdzie w domu jest tata, mama, są pieniążki, dziecko jest jakby stawiane, jego marzenia, jego cele są stawiane na pierwszym miejscu. To dziecko, mogę dzisiaj powiedzieć to bardzo odpowiedzialnie za swoje słowa, że te dzieci w dzisiejszych czasach to jest tak już mogę to obserwować od 3-4 lat, niczego nie szanują. Mają wszystko gotowe, wszystko od rodziców na talerzu, mama przywiezie na trening, mama zabierze, a te dzieciaki, które same muszą, no niestety same muszą przyjść na salę, same muszą tutaj jakby zderzyć się z tym pierwszym swoim takim stresem, jakby gdzie muszą same spróbować znaleźć sobie miejsce, nie tylko w boksie, ale pewnie w innych klubach sportowych, wiedząc, że jakby są troszeczkę z innej, przyszły tutaj z innego powodu, to też niejednokrotnie też jest wstyd, bo te dzieciaki jakby tu trafiają, no wiadomo, dzieci ze sobą rozmawiają, trudno powiedzieć, że tam tata w domu, czy jest w domu alkohol, czy nie ma taty, czy nie ma mamy z różnych powodów, czy są pieniążki, czy nie ma pieniążków. No i te dzieciaki trzeba tak umiejętnie zmiksować, jak ja to mówię, żeby one się wspierały, żeby tu nie było jakichś porównań, nie było jakichś wyśmiewania się, czy hejtu, jak to się mówi w dzisiejszych czasach. próbujemy te dzieci tak jakby wkomponować w tą drużynę, żeby tutaj nie było jakichś takich wyjątków, czy żeby te dzieciaki się nie wyróżniały. No na pewno te dzieci trudniejsze łatwiej ukierunkować do tego sportu, ponieważ one już zasady nauczone są w domu, by walczyć o swoje, gdzie jest bieda, gdzie czegoś brakuje, zawsze te dzieciaki muszą kombinować, są nauczone kombinowania, niejednokrotnie są niestety nauczone też przez życie, nauczone takich zachowania, że ukrywają pewne rzeczy, kłamią, wręcz konfabulują, ponieważ no, nie zawsze, kiedy dziecko idzie do szkoły i pani pyta, co u mamy, co u taty, to no, przecież dziecko zawsze mówi, że jest okej, a wiadomo, że tata pije, czy mama pije alkohol, bo też z takimi dziećmi się spotykaliśmy tutaj. I to dziecko łatwiej jest ukierunkować, ponieważ ono ma cel i ono jest bardziej, może już ono jest po takich przejściach, że dla nich trudne rzeczy już tutaj nie robią takiej różnicy, jak dla tych dzieci, które w domu miały wszystko i mama z tatą za nie wszystko robiła. Tutaj dzieci są takie, które opiekują się jeszcze dziećmi młodszymi, chodzą po zakupy, chodzą, załatwiają nawet sprawy urzędowe, także te dzieci są bardziej karne, bardziej zdyscyplinowane. A to, że one są trudną młodzieżą, no to niestety to jest gdzieś pewne braki w wychowaniu, pewne braki w przekazaniu pewnej wiedzy. Te dzieci nie są uzbrojone w pewną wiedzę. One reagują na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia tak, jak potrafią albo tak, jak widziały. Czyli wiemy, że dziecko uczy się przez to, co ogląda na samym początku. Czyli jeżeli w domu widział przemoc, w domu widział brak szacunku do mamy, brak pieniędzy, alkohol, to dziecko gdzieś w tym środowisku bardzo dobrze się czuje i potrafi w nim się poruszać. Tutaj niestety trafiając do klubu sportowego, no niestety zostaje zamknięty w pewne ramy, w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. Dostaje pewne zadania, których musi się trzymać, pewnych takich swoich niedobrych jakby przyzwyczajeń musi się wyzbyć i to jak najszybciej. Dla jego dobra oczywiście, nie dla nas. Dla nas to nie przeszkadza, że to dziecko jest jakieś tam trudne, czy niejednokrotnie wysławia się troszeczkę inaczej niż powinno. To jest normalna rzecz, że my tego dziecka tutaj nie tępimy, nie karzemy za to, że on nie potrafi się wysłowić, czy używa nawet wulgaryzmów w szatni, a ma 12 lat, czy nawet gdzieś tam popala papierosy, bo to jest, no tak niestety został nauczony w domu, tak został nauczony na podwórku, nie było nad nim kontroli, to dziecko wychowało się jakby tam i my musimy z niego zrobić teraz młodego człowieka. Najpierw człowieka stawiamy tutaj u tych młodych dzieciaków, najpierw na taką dyscyplinę szkolną, czyli zawsze ja mam taką kartę przetargową, że jeżeli w szkole będą jedynki, będą zagrożenia, to pożegnamy się z boksem. Te dzieciaki wtedy garną się szybciej do nauki, poprawiają oceny, starają się przynajmniej poprawić oceny. Niejednokrotnie ciężko im to wychodzi, ale sukcesem ich to jest to, że zdają do następnej klasy, ale już największym sukcesem jest to, kiedy zmniejszają się ich problemy wychowawcze dla szkoły, czyli nie stwarzają jakby w szkole dodatkowych problemów wychowawczych niż powinny normalne dzieci w ich wieku. Nie stwarzają zagrożenia dla swoich kolegów, koleżanek, bo jak wiemy, sportowcy, którzy już znają swoją wartość, wiedzą czego się uczą, wiedzą, sami poczują ten ból podczas sparingu, podczas treningu, to one już jakby tej ekspresji swojej nie wyładowują później na kolegach, na koleżankach. Więcej jest bujek w szkole chłopców czy dziewcząt takich, którzy nie uprawiają żadnych sportów walki, a sportowcy, którzy typowo biorą na rywalizacji sportowej, już dzieciaki, u nas 12-latki, już boksują na zawodach, na Mistrzostwach Polski startują. Także już te dzieciaki jakby one są tak ukierunkowane, że one nie potrzebują jakby tutaj dodatkowych wrażeń, nie potrzebują z nikim się mierzyć, niczego sobie ani nikomu udowadniać. Także ten sport jest bardzo, bardzo taki, myślę, że bardzo uniwersalny i tutaj nie musimy jakby skreślać nikogo, kto do nas trafi, bo tak jak mówię, jeżeli dziecko jest gdzieś tam mentalnie pogubione, to dziecko bardzo łatwo wyprostować przez sport. Gdzieś tam szukamy sposobów nie angażowania go może w rywalizację sportową, ale dajemy mu zadania, które są związane też z ogólnie funkcjonowaniem klubu, bo robimy różne jeszcze inne rzeczy, bierzemy udział w różnych zawodach, w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych, pomagamy w pewnych przygotowaniach, także te dzieciaki, każdy ma swoje zadanie, czują się gdzieś tam potrzebne, ale też staramy się jakby pomóc dzieciom takim, które dzisiaj mają problemy ze swoim zdrowiem, czyli trafiają do nas dzieci otyłe, które kiedyś normalnie do tego sportu by nie przyszły i trenerzy też by ich nie wzięli, ponieważ jak ja pamiętam swoje początki tutaj w tym klubie, to setki dzieciaków, 90 nadawało się na zawody, dzisiaj setki, szczerze mogę powiedzieć, że nadaje się dziesiątka na zawody, czyli to się przez 19 lat odwróciło praktycznie 100%. Dziś mamy dziesiątkę super sprawnych chłopaków, którzy trafiają do nas prawidłowo rozwinięci i gotowi już podjąć rywalizację sportową w swoim wieku. A niestety ta cała reszta powinna przejść jeszcze raz cały czas proces, cały proces przygotowania fizycznego, łącznie z przygotowaniem mentalnym, gdzieś tam poprzez jakieś tam rywalizacje, gry, zabawy. Dzisiaj największym problemem jest chyba to, że dzieciaki chcą bardzo szybko wszystko osiągnąć. Tak jak w telefonie przesuną palcem, w sekundę są na końcu świata, to one by dzisiaj chciały być mistrzem Polski, mieć pieniążki, mieć stypendia, cokolwiek robić. I to jest takie zagrożenie, że dzisiaj no niestety ta cyberuzależnienie i te wszechdostępne ekranowe zabawki, no niestety tą młodzież marnują. Co jest takim najgorszym zjawiskiem przez ostatnie kilka lat, jakie obserwuję, że gdzieś tam rodzice chyba albo się pogubili niejednokrotnie, albo dają ciche przyzwolenie. Ja rozumiem rodziców, bo na pewno mają dużo pracy, dużo swoich zajęć, a jak to się mówi, taki elektroniczny smoczek daje spokój. Daje spokój w domu, dziecko nie zawraca głowy, tak, tylko że tutaj wtedy my hodujemy takie dziecko niezaradne życiowo, niepełnosprawne psychofizycznie, gdzie, które przy pierwszych porażkach życiowych, pierwszych trudnych momentach będzie się nam poddawało i jak ja to mówię zawsze, że za 20-30 lat to nie oni będą zajmowali kolejkę u lekarza dla rodzica, tylko rodzic dla nich. I jestem tego świadomy, tego co mówię i podejrzewam, że tak będzie, ponieważ widzę dzisiaj po młodzieży, nie pracuję nie tylko z dziećmi, ale pracuję też z osobami dorosłymi, które gdzieś tam staram się usprawnić, przekazać swoją wiedzę, jakieś tam swoje doświadczenie ze sportu wyczynowego. Także widzę tą tendencję, że niestety ten dobrobyt nas dogonił i dziś myślę, że rodzice też nie mają wiedzy, albo pogubili się, albo też boją się reakcji dzieci, bo wiemy jak dzieci reagują na zakaz używania telefonu czy komputera, no niestety w domu niejednokrotnie to jest odbierane jako olbrzymia tragedia, dzieci szantażują wręcz rodziców, rodzice są bezradni, nie zawsze mają odwagę, nie zawsze mają wiedzę co zrobić, jak z dzieckiem pracować, psycholog to czasami rodzice się wstydzą iść do psychologa, nie zawsze ich stać na to, też są takie grupy. Kolejki do psychiatry są bardzo duże, jeżeli już dziecko trafia do psychiatry, to już po jakimś tam autoagresji, czyli gdzieś tam po podjęciu próby samobójczej, czy nawet po próbie samobójczej już też z takimi dzieciakami pracujemy i pracowaliśmy, także mamy, udaje nam się te dzieci gdzieś tam wyprowadzać, mówię, nie tylko, nie bierzemy tego jakby, że to jest nasz sukces, bo wiadomo, tam pracuje z nim też specjaliści, ale to dziecko jakby ten sport znajduje w tym sporcie jakby swoje miejsce i jakby odciągamy go od tych złych rzeczy, a kierujemy go bardziej w stronę nauki, w stronę sportu, w stronę integracji, poznaje tutaj swoje, tu są zawiązane przyjaźnie na lata w tym klubie, tu są zawodnicy, którzy wracają po 10 latach, po rywalizacji sportowej, przychodzą z powrotem do klubu, dalej trenują, gdzie już są, pracują na swoich stanowiskach, niejednokrotnie mają swoje rodziny, przyjeżdżają za granicę na urlop, przychodzą do klubu, także to jest takie bardzo miłe, jak się ogląda swoich gdzieś tam wychowanków, którzy kiedyś słyszało się od nauczycieli, nawet czy tam ich opiekunów gdzieś tam z różnych tych placówek, że z niego nic nie będzie, bo to z niego to będzie tylko bandyta, on będzie tylko w domu dziecka albo w poprawczaku. Dzisiaj oni sobie lepiej niejednokrotnie radzą niż ci, którzy takie tezy wtedy wysnuwali i z tego jestem najbardziej dumny, że te dzieciaki pokazały nie tylko sobie, ale i wszystkim tym dookoła, że mogą i potrafią. A jeżeli ja słyszę, że boks nauczył ich takie dyscypliny i podnoszenie się po porażkach, no to dla mnie jest takie dodatkowa motywacja do pracy z tymi dzieciakami.
8: Mhm. To jest bardzo piękne w ogóle, co pan powiedział i w ogóle wasze te działania, no po prostu, ja powiem szczerze, że mi osobiście to jest normalnie brak słów, bo łatwo jest postawić na jakimś, że tak powiem, krzyżyk, trudno jest do niego wyciągnąć rękę, żeby udzielić mu pomocy, a wy to robicie. No ale może przejdźmy tak trochę gładko, trochę niegładko, do samej dyscypliny, jaką jest boks. Dla kogo jest boks? Kto powinien uprawiać ten sport?
9: Ja myślę, że boksu nie ma takiej grupy wiekowej, czy grupy takie typowo, które moglibyśmy tutaj selekcjonować ludzi do boksu. Jak wiadomo, boks można uprawiać też rekreacyjnie, oczywiście z głową i pod opieką specjalistów. Ja zawsze tłumaczę, że dzieciaki, dorośli powinni trafiać do specjalistów, nie do osób, które coś tam sobie, jak ktoś mówi kolokwialnie, w piwnicy prowadzą zajęcia, nie mając o tym sporcie pojęcia, ponieważ tutaj można gdzieś popełnić błędy wychowawcze, jeżeli pracuje się z młodzieżą, a błędy takie, które mogą skutkować utratą zdrowia na wiele lat lub już do końca życia pracując z osobami dorosłymi. Jak wiemy, jest to sport, który no niestety trzeba znać jego charakterystykę, znać zasady nauki tego sportu i no niestety mieć jakieś doświadczenie pracy z młodzieżą, czy z dziećmi, czy doświadczenie klubowe, żeby rozpocząć taką pracę z takimi ludźmi. Do boksu mogą trafiać zarówno dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze w podeszłym wieku, bez względu na ich psychofizyczne jakby ograniczenia. Kobiety jak najbardziej, dziewczyny, bardzo zachęcam dzisiaj, myślę, że dziewczyny mają większe predyspozycje niż chłopcy, są bardziej regularne i mają większe zacięcie niż chłopcy. Odradzam rodzicom wysyłania małych dzieci na boks, na sporty walki, takie jak 6, 7, 8 latki. Są to dzieci za małe, to nie są te czasy 20, 30 lat temu, gdzie dzieci chowały się na podwórku, rozumiały pewne rzeczy, miały wyobraźnię. Dziś dzieci nie mają wyobraźni. One oglądają w internecie, oglądają podczas grania na różnych gierkach, że tam ktoś komuś obciął głowę, uderzył, strzelał do niego. Te dzieci tego nie rozumieją. One myślą, że to zabawa. To samo dzieje się później na sali. Dziecko bije, uderza w twarz, w głowę. Dziecko, kolega myśli, że to jest fajnie, bo tak było w telefonie. I one naśladują to, co widzą w internecie, w elektronicznych zabawkach, przenoszą to potem tutaj. No nie zawsze wiadomo, że trener panuje nad tym, co się dzieje na sali czy tam w klubie, ale łatwo takie dziecko bardzo skaleczyć mentalnie na samym początku i nieprawidłowo je ukierunkować. Myślę, że tutaj taki wiek w dniu dzisiaj to jest takie minimum 9-10 lat dzieci, które powinny trafić do boksu. Mało tego, nie zaczynać od zakładania rękawic, tylko od zabaw, od rywalizacji, od takiej jakby selekcji, gdzie trener będzie wiedział, jak te dzieci ukierunkować, które do czego, bo tutaj wiadomo, to, że my zbroimy dziecko i młodych ludzi w umiejętności ataku, to też musimy ich uzbroić w umiejętności obrony, czyli tutaj dzieci uczą się też i obrony, i ataku niejednokrotnie. Czasami lepiej zacząć te dzieci młode, które przyszły już w takim młodym wieku do klubu, uczyć obron, uczyć pewnych jakby ćwiczeń, nawet gimnastycznych, prawidłowości ich wykonywania, uczyć ich różnych gier zespołowych nawet, niż stawiać typowo na boks, ponieważ no mówię, można tutaj przeoczyć pewne elementy, przeoczyć pewien czas rozwojowy tego dziecka, gdzie my go z tego dziecka stworzymy albo jakiegoś przyszłego, no niestety kogoś, kto zrobi komuś krzywdę, albo po prostu go też zniechęcimy do tego sportu, ponieważ nieumiejętne prowadzenie młodych dzieci powoduje to, że dziecko po 2 latach odchodzi z klubu, po roku już nigdy do tego sportu nie wraca. A jeżeli popełnimy błędy na samym początku szkolenia, czasami przeoczymy tego na przykład przyszłego mistrza Polski, mistrza świata nawet, bo ponieważ on u nas kiedyś był, ale w pewnym momencie odszedł, w tym najważniejszym momencie poddał się albo nie podjął wyzwania, czyli tych trudniejszych treningów, ciężejszych treningów, bo wiadomo, dzieci ci skupiają się na zabawie. Boks jest taką dyscypliną, gdzie trzeba powtarzać tysiące razy pewne sekwencje, pewne ciosy. Dzieci się nudzą bardzo szybko, szybko rzucają boks, dla nich boks jest nudny, gdzie one tak naprawdę tego boksu jeszcze nie poznały. Nawet nie wiedzą, co to jest boks i nie wiedzą, co to jest rywalizacja. Także jeżeli rodzice myślą o dobrze swojego dziecka, to ja bym dzisiaj proponował pływanie. Najbezpieczniejsza dyscyplina i najlepiej rozwojowa, która tutaj nie uszkadza pewnych stawów, nie powoduje pewnych dysfunkcji. Dla mnie najbardziej dzisiaj taką ogólnorozwojową dyscypliną jest pływanie. Też brazylijskie jiu-jitsu, gdzie dzieci trenują na macie, w kimonach, gdzie tam jest dużo zabaw z mocowaniem. To jest bezpieczny sport, uważam. Ale powiem pani szczerze, że uważam, że takie 6-7-latki, nawet które trafiają do piłki nożnej, to z setki takich dzieciaków, może z 5 zostanie w piłce, reszta odejdzie, to bo też się znudzi tą piłką. Wiadomo, dzisiaj w dzisiejszych czasach komercji wszechobecnej chęci jakby zdobycia klientów dodatkowych do klubu, czy każdy ten wiek jakby obniża, ale trzeba postawić sobie cel, po co my to robimy. Czy my robimy po to, żeby dzieci pobawiły się, czy żeby zostały w tym sporcie, czy żeby byli sportowcami, czy żeby dzisiaj były i utrzymywały nam klub, czyli czy rodzice byli dawcami składek. No niestety trzeba sobie zadać pytanie. Nie każdy rodzic chce, żeby ich dziecko było sportowcem i to jest zrozumiałe. Trenerzy też jakby są trenerzy, którzy prowadzą to typowo tylko pod komercję, czyli zajmują się stworzeniem im czasu wolnego i zabawy jakby za pieniążki. Ich tam nie interesuje wiek, ich nie interesuje, co one będą robiły w przyszłości i jak się ich życie dalej potoczy. No my niestety tutaj miasto Suwałki stworzyło nam warunki takie i ośrodek sportu i rekreacji, gdzie my trzymamy się pewnych zasad, pewnych jakby ustalonych, działamy według zasad fair play i wszystkich przepisów, także my jakby u nas dzieci też mają zajęcia, stworzone warunki, że zajęcia są bezpłatne. Dzieciaki trafiają do naszego klubu, gdzie mają praktycznie wszystko zapewnione, od sprzętu po wyjazdy, po salę sportową, po opiekę trenerów, także my tutaj też od nich wymagamy. Niestety tutaj do nas nie można sobie przychodzić, wychodzić i jeżeli u nas się za takich dziecko decyduje, to niestety też od razu dostaje jakby pewne zadania. To nie jest tak, że mama płaci pieniążki i synek sobie może posiedzieć, poleżeć, podrapać się po głowie i sobie przyjdzie albo nie przyjdzie. Niestety tutaj też jakby już od małego uczymy pewnych zasad, że przychodzi i on musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, po co przyszedł, a czy będzie zawodnikiem, czy będzie zdobywał medale, to tylko zależy od niego. To tylko zależy od jego chęci, od chęci rodziców i od tego, jak się potoczy jego kariera w szkole. A my jemu otwieramy drzwi, pomagamy, dajemy narzędzia, a co, to jest wszystko w rękach ich rodziców. Jeżeli nie mają rodziców, to w ich samych, czy w ich opiekunów prawnych, a resztę my staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Także my tutaj nie stawiamy na zarabianie pieniążków, ponieważ u nas klub działa bezpłatnie, czyli dzieci mogą przyjść na zajęcia nieodpłatnie, dzieci, młodzież, ale tutaj trafiają, to niestety tutaj trafiają jakby do takiej drużyny harcerskiej, gdzie już są pewne zasady i pewne obowiązki. Te dzieciaki też już niestety otrzymują tutaj w zamian za to, że mogą tutaj nieodpłatnie trenować.
8: Moje kolejne pytanie jest takie, może trochę kontrowersyjne, bo wiele właśnie się słyszy o tym, że boks jest niebezpieczny, że można właśnie doznać wielu urazów, czy właśnie tak jak pan jeszcze wcześniej powiedział, jak rozmawialiśmy, że nawet doprowadzić do śmierci. Czy na przykład przychodzą do państwa rodzice, którzy chcą na przykład zapisać swoje dziecko, bo dziecko chce, ale właśnie przychodzą z tymi obawami?
9: Wielokrotnie jest tak, że nawet czasami jeden z rodziców jest przeciwny, a jeden bardzo chętnie by chciał zapisać, bo sam trenował albo coś tam więcej o tym wie. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby przed wysłaniem dziecka na jakikolwiek sport poznali charakterystykę tej dyscypliny. Poznali warunki treningu, warunki rywalizacji, opiekę które jest poddawany ten zawodnik. Wiadomo, że we wszystkich klubach profesjonalnych działających, biorących udział w rywalizacji sportowej, obojętne to w jakiej dyscyplinie, a my jesteśmy sportem olimpijskim, jesteśmy jakby zobowiązani, jesteśmy pod opieką lekarzy sportowych. Nie jesteśmy pod opieką lekarzy rodzinnych, tylko typowo medycyny sportowej, czyli u nas zawodnicy mają rozszerzone badania, czyli nie tylko takie badania ogólne, ale jak od morfologii po kardiologa, po dentystę, okulistę, psychologa, nawet neurologa, to jest najważniejsze badanie, neurologiczna konsultacja lub nawet badania głowy, EEG. Także my jesteśmy, dzieciaki u nas są wszystkie pod kontrolą. Rodzice często nie rozumieją charakterystyki dyscypliny. Mama ogląda boks zawodowy w telewizji, gdzie biją się po głowie dorośli faceci. To jest boks zawodowy, gdzie nie boksują w kaskach, leje się krew i mama jest przerażona, że synek pewnie pójdzie i będzie działo się to samo. My przez 19 lat mieliśmy dwie poważne kontuzje w klubie na 3,5 tysiąca zawodników i to zawodników bardzo dobrych, już na bardzo wysokim poziomie, boksujących wielokrotnie, medalistów mistrzostw Polski, gdzie kontuzje zdarzyły się nie dlatego, że one czegoś nie potrafiły, czy sport jest agresywny, tylko po prostu dlatego, że pod wpływem obciążeń pewne wydarzyły się pewne sytuacje, pod wpływem obciążeń jakby sportem. To jest normalne, że gdzieś tam kość może ulec uszkodzeniu pod wpływem jakichś pewnych uderzeń czy czegokolwiek, ale rodzice, mówię, wysyłając na boks, oni mają od razu w głowie mama czy tata, że tam będą syna bili po głowie. No niestety one dzieci trenują w sprzęcie atestowanym, trenują w kaskach, w rękawicach ze specjalnymi strefami zgniotu, mają ochraniacze krocza, mają ochraniacze zębów.

wyskoczy na Facebooku, czy wyskoczy w wyszukiwarce Google, to ludzie tam pchają, patrzą, czytają jakieś oceny, czytają jakieś opinie i tam idą. Niejednokrotnie nie rozumiejąc, kto tam naprawdę szedł, kto te opinie pisał, bo czasami jest tak, że tam pisze młodzież, która w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, a idzie dla mody, dla chwili zaistnienia, dla zrobienia dwóch zdjęć, oni ze sportu znikają. A później cierpią te dzieciaki, które są, chcą być zawodnikami, trafiają do takiego klubu, jak ja to mówię, samozwańczego i po trzech latach wychodzi na to, że oni ani nie będą zawodnikiem, a tak naprawdę żadnych umiejętności też nie mają. I tu jest taka rozbieżność. I tutaj rodzicom bym proponował, żeby się nie bali. To jest dyscyplina, która prędzej uratuje życie i zdrowie dla ich dziecka, niż cokolwiek zmieni na gorsze, czy gdzieś tam negatywnie wpłynie na ich rozwój. To jest sport bardzo wszechstronny, wymagający 100% sprawności fizycznej. Tutaj trening ogólnorozwojowy, 70% treningów w boksie to jest ogólnorozwojówka. Te dzieciaki robią wszystkie ćwiczenia, jakie są tylko chyba na świecie dostępne. Od lekkoatletyki, po gry, różne rywalizacje sportowe, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe, zwinnościowe, wszystkie parametry sprawności fizycznej w boksie niestety muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby to dziecko mogło potem rywalizować w zawodach. Nie ma tak, że w piłce nożnej każdy może sobie kupić piłkę w domu i w telewizji pooglądać mecz, iść na podwórko i grać. I możemy wtedy powiedzieć, że dziecko gra w piłkę i potrafi grać w piłkę, bo to jest sport taki ogólnodostępny. Boks nie jest sportem takim ogólnodostępnym i tutaj niestety szkolenie w tym sporcie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne i chciałbym tu rodziców uspokoić, że jeżeli idą do profesjonalnego klubu z dużym już doświadczeniem, gdziekolwiek w naszym kraju czy za granicą, to że mogą być spokojni i tu na pewno dla ich dziecka nie stanie się krzywda, a na pewno zainwestują w ich zdrowie, w ich pewność siebie, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy, myślę, że więcej dzieci potrzebuje opieki psychologicznej niż opieki rodziców nawet, bo ponieważ tak jak wiemy, dzisiaj wszechstronnie wszechobecny hejt, dzisiaj te dzieciaki nie potrafią sobie z tym hejtem radzić. Każdy ma telefon, każdy ma jakiś założony profil społecznościowy na jakimkolwiek koncie i tam niestety rozgrywa się dramat. Nie w ringu, że tam trochę krew poleci. Lepiej niech poleci trochę krew z nosa, niż dziecko ma niestety gdzieś tam zostać skaleczone przez te rzeczy, jak ja to mówię, wirtualne. Ponieważ on sobie poradzi z tą krwią z nosa i z tym siniakiem lepiej niż poradzi sobie z hejtem w internecie czy pewnymi sytuacjami, które z tego internetu czerpie, czy nauką z tego internetu czerpie. Później wiele lat takiego dziecka trzeba prostować albo go po prostu wręcz uczyć. Te dzieci nie nadają się ani do pracy, ani do niczego. Później z mamą idzie na rozmowę kwalifikacyjną do pracy. Mama chodzi za niego, załatwia wszystkie sprawy, załatwia mu lekarzy, dzwoni wszędzie. Tak jak mówię, hodujemy dzieci niepełnosprawne, hodujemy dzieci niezaradne życiowo, dzieci, które boją się porażek, które nie podejmują prób po porażkach i to jest, myślę, większe zagrożenie niż boks, że tam dziecko gdzieś tam będzie miało siniaka pod okiem, czy poleci krew z nosa. To jest, myślę, przygoda życia, a nie jakieś sprawa, która ma dziecko jakby dyskwalifikować z tego sportu. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie dziecko przychodziło na boks w tajemnicy przed rodzicami. Starsze już dzieciaki, ale gdzieś tam udało się później, za jakiś czas już trudno było to ukrywać, że wiadomo, że jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, to rodzice muszą pewnie podpisać dokumenty, wypełnić formalności. No niestety nie udało się pewnych rzeczy ukrywać dalej, ale powolutku udało się tych rodziców przekonać. Dzisiaj ci rodzice są zadowoleni. Stresują się dalej, że mimo że chłopcy mają po 23 lata, po 21, dalej boksują, a rodzice stresują się, jakby to dziecko miało 8 lat. I ja bym tu nie szukał problemu w klubie, czy problemu w dziecku, tylko też taki dał moment, żeby rodzice usiedli i taki moment refleksji sobie zadali takie pytanie, mówię, gdzie coś poszło nie tak, że chłop 23-letni, a my dalej bawimy się z nim, jakby on miał 13 czy 11 lat. I mama 16-latka przywozi Mercedesem nowym pod salę, wioząc go 1200 metrów od domu, dla mnie to jest niepojęte. Tym bardziej jeszcze w lato, gdzie może przyjść spacerem, przybiec, czy przyjechać nawet rowerem. A jeżeli mama mu kupuje hulajnogę, a on wysiada z samochodu, on jeszcze bierze hulajnogę z bagażnika, to dla mnie jest zastanawiające, gdzie my zmierzamy i gdzieś

0: świat zmierzał, gdzie mama go wiezie po salę, jeszcze czeka w samochodzie na niego 1,5 godziny. To dziecko nie jest samodzielne i nie jest nauczone samodzielności. On wie, że mamusia gdzieś tam z tyłu jest, z tyłu czeka, jak coś to mamusia załatwi, mamusia zawiezie, przywiezie. Są dzieciaki też fajne, które przyjeżdżają rowerami bardzo wiele kilometrów z drugiej części miasta, niejednokrotnie zimą, chodzą na piechotę i te dzieciaki robią wyniki w sporcie i te dzieciaki radzą sobie lepiej w życiu niż te, które mama przywiozła ciepłym samochodem, mało tego pod samą bramę. Niektórzy rodzice nawet, już ja się śmieję, że może porozmawiam z panią dyrektor, jakby otworzyła szkołę, to by wyjechali pod samą salę samochodem, żeby tylko dziecko wieźć, bo troszkę deszcz pada, czy śnieg pada. To jest dzisiaj tragedia i porażka dzisiejszych czasów, a nie to, że dziecko pójdzie i coś mu tam się nawet stanie, on pójdzie się pobije, to jest normalne. Kiedyś dzieci się biły na podwórko, różne tam podczas gry, zabawy jakieś, wiadomo, potrafiły rozwiązywać swoje problemy same. Dzisiaj mama rozwiązuje problemy, tata rozwiązuje problemy, a dziecko jest chowane pod spódnicę i później w życiu sobie nie radzi. I później liczy na mamę w wieku 50-30 lat, on liczy wszędzie na mamę. No niestety takie mamy czasy. Także tutaj bardziej ja bym skierował to refleksję do rodziców. Może nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co powiedziałem, ale ja mówię to z perspektywy 20 lat pracy z tymi dzieciakami, z perspektywy 20 lat pracy z ich rodzicami i prawie 3,5 tysiąca dzieciaków, które ten klub, jakby ten klub odwiedziły, w nim trenowały, a niejednokrotnie mamy zawodników, którzy są już u nas w klubie po 15 lat, także są dalej, są, boksują i trenują i pracują, mają swoje rodziny i tutaj mówię, ja nie mówię to z perspektywy jednej klasy szkolnej, tylko kilku tysięcy dzieciaków, które tutaj ten nasz klub odwiedziły i były udokumentowane, czyli byli czynnymi zawodnikami, którzy brali udział jakby w całym procesie szkolenia. Nie mówimy tu o dzieciach, które trafiały do nas na chwilę i wychodziły. Tych dzieci zapominamy. Te dzieci, które mamy udokumentowane, czyli udokumentowane w dzienniku gdzieś, miały badania lekarskie, miały licencje sportowe, startowały w zawodach, miały medale, wyniki. Także tutaj to jest takie jakby moje takie badanie z tego, jak się zmieniły te czasy z lat 2000 i to, co mamy dzisiaj.
1: No, przemawia za panem wiele lat doświadczenia. No, mówi pan, powiem tak szczerze, że moim zdaniem, no, na pewno się z tym zgodzę, co pan powiedział, że jednak mimo wszystko, no, czasy się zmieniają, my jako ludzie też się zmieniamy i podejście do różnych spraw też się zmienia. No, ale takie może moje, takie, no, jedno z ostatnich pytań. Tak, no, według pana, jaki powinien być taki idealny bokser? Osoba, która ma naprawdę takie, no, predyspozycje. Wiemy, że na pewno musi być cierpliwa, żeby dojść do tych swoich najwyższych celów. No, ale jaka jeszcze?
0: No, to jest takie ciekawe i to cały czas się zmienia i cały czas mnie zastanawia, ponieważ czasami jest tak, że zawodnicy, którzy mają ogromny talent i bardzo ciężko pracują, nie osiągają wyników sportowych z racji tego, że gdzieś tam nie miały szczęścia, ponieważ rywalizacja w tym sporcie jest na tak wysokim poziomie w tej chwili w naszym kraju, że niejednokrotnie tutaj o tytuł mistrza województwa trzeba stoczyć 4 pojedynki. Czasami jest tak, że dwójka zawodników spotyka się w walce eliminacyjnej, którzy powinni boksować w finale. Czasami jest tak, że to dziecko, które mogłoby być finalistą mistrzostw Polski, w ciągu kilku lat nawet nie zdobywa medalu mistrzostw Polski, a dziecko, które jest o wiele słabsze, o wiele słabiej rozwinięte i ma mniejsze umiejętności jako zawodnik, osiąga wyniki na poziomie medalu mistrzostw Polski, ponieważ gdzieś tam ta drabinka była łatwiejsza. To jest taka jedna płaszczyzna. Taki prawdziwy i taki pięściarz kompletny, to myślę, że powinien być tak na pewno zdrowy, na pewno sprawny fizycznie, na pewno cierpliwy, na pewno konsekwentny, na pewno chłopak, który, czy dziewczyna, którzy nie mają za dużej presji narzuconej przez klub i przez rodziców. Musi być odpowiednio prowadzony, musi być tutaj taka symbioza między domem a klubem. Myślę, to jest bardzo ważne, żeby nie było presji ze strony rodziców, żeby nie było zaciągniętego hamulca ze strony rodziców, żeby też trener za dużo nie wymagał, może za szybko nie wymagał. Tutaj tych czynników jest bardzo wiele. Na pewno musi potrafić ciężko pracować, musi rozumieć porażki. Jeżeli zawodnik nie rozumie, że porażki budują, to będzie ciężko. Są zawodnicy bardzo ambitni, którzy przeżywają porażki. Są też tak ambitni, którzy niestety nie są w stanie osiągnąć wyniku sportowego, ale to nie dlatego, że są słabi czy słabo przygotowani. Czasami super wysportowany zawodnik, super wysportowany materiał, czyli jakby nic nie brakuje jemu, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną i pewne cechy psychofizyczne. Jego ambicja jest tak przerośnięta, że on po prostu, miałem takie sytuacje, że boi się wygrywać. Czyli jest ten lęk przed osiągnięciem sukcesu. Jest lęk przed osiągnięciem porażki, jest lęk przed osiągnięciem sukcesu. On chce pięknie przeboksować, ale on nie chce wygrać. I tu jest też rola taka trenera, gdzie powinien być trochę psychologiem, wiedzieć, które guziki nacisnąć, kiedy zaciągnąć ten przysłowiowy hamulec, bo czasami też dzieci ambitne chcą już, zaraz, szybko i czasami możemy takie dziecko szybko ze sportu wyeliminować, wrzucając go na bardzo wysoki poziom, gdzie zderzy się wtedy z rywalem o 3 klasy lepszym, bo czasami tak się zdarza, że dzieciaki w wieku 15 lat mają już ponad 100 pojedynków stoczonych, są tacy, którzy dopiero zaczynają i tutaj też trzeba mądrego podejścia trenera, żeby gdzieś tam ten rozwój jego miał pewne etapy i miał pewne mądry czas, czyli ciężko dzisiaj mi powiedzieć, taki kompletny pięściarz, co powinien mieć, bo te składowe cały czas się zmieniają, też te czasy się zmieniają, no na pewno musi mieć spokój w domu, na pewno musi mieć, tu nie chodzi o to, że muszą być w domu pieniądze, musi mieć wszystko to, czego nie mają inni, ale na pewno musi mieć w domu spokój, czyli musi mieć wspierających rodziców, musi mieć niejednokrotnie jednego rodzica wystarczy, bo nie wszystkie dzieci mają kompletne rodziny, ale na pewno, żeby rodzic go wspierał, nie wymagał za dużo, nie narzucał mu presji, nie rozumiał też, że porażki mogą się zdarzyć, żeby go też nie zniechęcał, bo są rodzice tacy, jak spotkałem przez tyle lat, że mówią, a on do tego się nie nadaje, on taki delikatny, a może on ich nie robi, bo on się nie nadaje. Niejednokrotnie zawodnicy nawet podczas zawodów mówili trenerze, żeby tylko mama nie przyszła, albo żeby nie, wolą, żeby rodziców w ogóle nie było na sali podczas ich rywalizacji. Także no, dzisiaj ciężko mi powiedzieć tak na pewno sprofilować takiego 100% zawodnika, ponieważ dzisiaj tyle tych czynników jest wpływających, negatywnych, które potrafią zepsuć coś po drodze, że w ostatnim nawet momencie albo na samym początku, że naprawdę ciężko jest to dzisiaj tak sprofilować. No na pewno musi być zdrowy, konsekwentny, ciężko pracować, wiele lat ciężkiej pracy, troszeczkę talentu. Nie wszyscy, którzy mają talent, osiągnęli wyniki. Czasami wyniki osiągają ci bez talencia, ale bardzo ciężkiej pracy chłopcy czy dziewczyny, tak zwane wyrobki, którzy wypracowali ten swój wynik. Czasami jest tak, że są lenie potentowane, które robią wszystko na pół gwizdka, zdobywają wyniki sportowe. No, to jest też zależy wiele od szczęścia i od czasu, w którym i miejsca, gdzie się te dzieciaki znajdą.
1: No to może tak już na koniec, bo bardzo długa rozmowa, bardzo ciekawa, chciałoby się jeszcze. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogliby się zgłosić, jeżeli by chcieli spróbować tych swoich sił w boksie?
0: Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie informacje są dostępne na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Też mamy swoje profile założone i na Instagramie, i na Facebooku. Boks Suwałki. Jesteśmy sekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trenujemy w szkole, w zespole szkół numer 2 chyba. Ulica Kościuszki 126. Trenujemy na hali w szkole. Trafić do nas można przez cały rok. Nie mamy jakby takich typowych okresów naboru, ponieważ dzieciaki podejmują decyzję o wstąpieniu do klubu czy o zmianie dyscypliny w trakcie roku, także szkoda byłoby ich wykluczać. Drzwi mamy otwarte dla wszystkich dzieci w ciągu roku i młodzieży, także dla chcącego nic trudnego. My się nie ogłaszamy, nie robimy żadnych reklam, TikToków nie nagrywamy, ponieważ nie mamy na to czasu.
1: Super, to dziękuję za bardzo ciekawą, miłą rozmowę, a naszym słuchaczom życzymy tego, żeby jak najchętniej garnęli się do sportu, bo sport to zdrowie.
0: Jak najbardziej zachęcam, nie tylko do boksu, ale do innych dyscyplin.
1: Boks to sport, który łączy w sobie technikę, siłę i determinację, oferując jednocześnie widowiskowe emocje oraz cenne lekcje wytrwałości. Dla wielu jest nie tylko formą rywalizacji, ale także sposobem na rozwój charakteru i pokonywanie własnych słabości. Prawie 500 000 zł na nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji trafi do szkół w Sejnach i Puńsku. Powiat sejneński otrzymał z Krajowego Planu Odbudowy 3 zestawy sprzętu, m.in. laptopy, monitory interaktywne i urządzenia sieciowe. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
2: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Продовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події життя міста. Однак, як завжди, розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини ти приготував для нас сьогодні?
4: Вітаю, Марто! Про встановлення модульних укриттів на залізничних станціях розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. У Київській області на пасажирських станціях встановлюють модульні укриття. Наразі такі споруди функціонуватимуть у 3 населених пунктах. Надалі цей проєкт масштабуватимуть. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, модульне укриття слугує як тимчасова захисна споруда для безпеки пасажирів і персоналу станції. Воно сертифіковане та відповідає необхідним вимогам. Місткість до 29 людей. Завдяки швидкому розгортанню та модульній конструкції такі укриття досить швидко встановити. Ці об'єкти – оперативний захід для посилення безпеки залізничних перевезень там, де є дефіцит капітальних захисних споруд, йдеться у повідомленні. Наразі такі укриття на залізничних платформах встановлюють у Глевасі, Вишневому і Броварах. Вони будуть готові найближчим часом, інформують у Київській міській військовій адміністрації. Українські медійні та громадські організації, серед яких Інститут масової інформації та медіарух, вимагають від австрійської влади проведення невідкладного, прозорого і незалежного розслідування щодо затримання журналіста Української правди Михайла Ткача та його оператора у Відні. Відповідну заяву медіаспільнота оприлюднила напередодні у відповідь на події, які сталися під час виконання журналістами редакційного завдання. За наявною інформацією, Михайла Ткача утримували понад 12 годин, а оператор Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав травми і потрапив до шпиталя. Медійники наголошують, перевірка правоохоронців не може виправдовувати надмірного насильства, залякування та вилучення засобів зв'язку без процесуальних гарантій. Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо обставин затримання журналістів. Згодом український консул отримав доступ до Ткача та поспілкувався з ним. 9 жовтня МЗС України повідомило, що Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні. Чернігівська область отримала перші 30 генераторів із 60 придбаних Латвією. Про це інформує очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. 30 генераторів від Латвії – це перша партія обладнання в рамках домовленостей між Міністерством економіки Латвії та профільним департаментом Чернігівської області. Генератори, отримані областю, мають потужність від 80 до 650 кВт. Обладнання особисто передав надзвичайний і повноважний посол Латвійської республіки в Україні Андрейс Плетговічус. І це був інформаційний сервіс просто з Києва. Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
3: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Викрав телефон із рюкзака й утік, але недовго радів здобичі. Поліціянти із Сувалки затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці телефона вартістю 500 злотих. Інцидент трапився в одному зі спортивних залів міста. Правоохоронці знайшли телефон і повернули його власниці. Тепер затриманому мешканцю Сувалки доведеться відповідати за свої дії перед судом. Податкова адміністрація Польщі повернула до бюджету 287 тисяч злотих після виявлення порушень у будівельній компанії із Сувалк. Підприємець включив до витрат фірми понад 580 тисяч злотих, витрачених на приватну інвестицію. У результаті він задекларував збиток замість доходу у розмірі понад 318 тисяч злотих. Після втручання податкової адміністрації підприємець виправив декларації та сплатив заборговані податки разом з відсотками. 18 квартир, а охочих отримати житло значно більше. У селі Зелене Камедульське, що в гміні Сувалки, новим мешканцям передали ключі від будинку, зведеного у межах програми «Соціальна житлова ініціатива». Квартири можна орендувати з можливістю стати власником житла через 15 років. До орендної плати включено погашення кредиту. Від гміни вже анонсував будівництво наступного будинку. А поруч із ним планують облаштувати спортивний майданчик і покращити під'їзну дорогу. До кінця жовтня мешканці Сувалк можуть висловити свою думку щодо створення лісу пам'яті на кладовищі на вулиці Рея. Це екологічна форма поховання, за якої прах померлих поміщають у біорозкладні урни, а замість традиційних надгробків місцем пам'яті стають дерева. Свої пропозиції та зауваження можна надіслати через інтернет або подати за допомогою формуляра, доступного у міській раді. Дві медалі чемпіонату світу у шахістів сувальського клубу «Ханча». Міхал і Вероніка Рациси представляли свій клуб на світовій першості шахів серед незрячих і людей із порушеннями зору, яка відбулася на грецькому острові Крит. Міхал здобув титул чемпіона світу серед юніорів, а Вероніка стала віце-чемпіонкою світу серед жінок. Змагання завершились 12 жовтня. Вітаємо спортсменів, тренерів і батьків! Сувальське Поозер'я та озеро Ханча отримали звання «Чудо Польщі-2026». Читачі журналу National Geographic Traveler обрали ці місця однією з найвизначніших туристичних принад Підляського воєводства. Цього року за звання змагалися 48 локацій з усієї Польщі, а загалом за номінантів віддали понад 200 тисяч злотих. Це визнання може допомогти популяризувати регіон і привабити більше туристів.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Możesz powiedzieć klasyczne: będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.